0000 dni do weekendu to oznacza. No to, że mamy piątek właśnie. 31 dzień lipca, ostatni dzień aferanek w tym miesiącu.

0: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pokoleń.

aż 16 medali, w tym 10 złotych. No to jak najbardziej będzie o czym pogadać, o tym sukcesie na pewno, ale też o tym wyjątkowym sporcie, bo mam wrażenie, że za dużo się o nim nie mówi. 9:30, wtedy sobie zjemy śniadanko, no już czas najwyższy będzie po 3 godzinach gadania. The English Breakfast nas czeka wtedy i tak spędzimy razem czas do godziny 10:00. A teraz Lisie i WW. Zobacz, jak pita.

0: Środki, które przekazujemy, to są środki na podstawowe wyposażenie, czyli na ubrania, na podstawowy sprzęt, który ma służyć do tego, żeby prowadzić akcję. To są buty, kaski, odzież ochronna. Bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby strażak skutecznie mógł realizować zadania.
1: Mówi Rafał Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która to instytucja zarządza programem w regionie. Zapowiedziano również wykorzystanie dofinansowania na tworzenie młodzieżowych edukacyjnych organizacji strażackich działających przy OSP. Środki w ramach akcji otrzymało 13 jednostek.
2: Korki, objazdy, remonty.
1: Od jutra obowiązywać będą kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przede wszystkim część tramwajów wróci na swoje trasy sprzed prac na węźle w Wierzbięcice.
3: W Wierzbięcicach warto przypomnieć, że była montowana sieć trakcyjna. I tam przez 2 tygodnie tramwaje nie mogły kursować ulicą Wierzbięcice. Od 1 sierpnia znów 6, 10, 12 się pojawią na tej ulicy.
1: Mówi rzecznik prasowy ZTM Poznań Bartosz Trzebiatowski. Poza tym tramwaje 7, 12 i 13 wrócą na trasę ulicą Zamenhofa między rondem Rataje a rondem Starołęka, a 8 wróci na Kraszewskiego. Jednocześnie tu jutrzejszy dzień zapoczątkują remonty w innym miejscu. Na odcinku od rynku Jerzyckiego do skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z Żeromskiego i Przybyszewskiego naprawiane będzie torowisko, co wpłynie na linię 2818 156 czy 164. Poznańscy naukowcy zabłyśli na niebie, a przynajmniej planetoidy nazwane na ich cześć. Wśród 200 nowo odkrytych ciał niebieskich znalazły się takie, którym nadano imiona badaczy związanych z Poznańskim Obserwatorium Astronomicznym.
4: Przy okazji konferencji asteroidsko-meteorologicznej, która odbywała się w Poznaniu na początku lipca, zostało ogłoszone ponad 200 nowych nazw planetoid dla uczczenia naukowców z całego świata, którzy zajmują się, czy mają wkład w badania małych ciał Układu Słonecznego.
1: Mówi główny specjalista Obserwatorium Astronomicznego UAM Jakub Tokarek. Wśród imion i nazwisk, którymi opatrzono planetoidy, znalazły się takie jak dr Krzysztof Langer, dr Emil Wilawerczy czy magister Monika Kamińska. Łącznie prawie 30 małych ciał niebieskich otrzymało miana związane z Instytutem UAM.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: W sierpniu poznańskie kino postawi na seniorów. Cykl Senior w Muzie to 4 środowe spotkania adresowane do osób starszych. Co tydzień o godzinie 15 zainteresowani będą mogli skorzystać z promocyjnego biletu, wypić kawę lub herbatę i wziąć udział w seansie filmowym wraz z prelekcją. Filmy zaplanowane dla widowni tego cyklu to Wędrówka na północ, Kandydaci śmierci, Historie równoległe i Arek Mama Panorama. Organizatorzy zachęcają również do dyskusji po projekcjach. Pierwszy pokaz 5 sierpnia, a szczegóły na stronie Kina Muza. Zachęcam do wybrania się wraz z bliskim seniorem czy seniorką i do słuchania kolejnego serwisu, ten już o 7.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: A jestem ciekaw, kiedy kura dostanie nazwę swojej gwiazdy. No czekamy, czekamy. Kuro, proszę bardzo.

0: Dzień dobry, Zuzio, cześć.
1: Cześć.
0: Czy ty byś chciała nazwać gwiazdę swoim imieniem na przykład?
1: Chyba tak. I chyba bardziej gwiazdy niż planetoidy, bo gwiazdy się nie ruszają, a te planetoidy się ruszają, więc ja bym była w takim stałym miejscu na niebie, można by patrzeć.
0: I byś nie zniknęła
1: tak,
0: po prostu.
1: Nie zniknęłabym z widoku, no.
0: Dopóki byś nie wybuchnęła.
1: Aha.
0: A w sumie to nie wiadomo do końca.
1: Ale byłabym w jednej rodzinie ze Słońcem.
0: No proszę,
1: to
0: no
1: jest
0: tak.
1: W sumie fajny krewny, muszę przyznać.
0: Jeśli wolisz Słońce od planetoidy, to pewnie, że tak. Ale ogólnie, jak patrzymy w niebo, to niektóre, większość podobno tych gwiazd już nie istnieje.
1: No podobno.
0: No to po co je nazywać, jak ich już nie ma, prawda? No cóż, piątek mamy, słuchajcie, 31 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi chociażby Ignacy, chociażby Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. No wszystkich wymieniłem, najlepszego życzymy. Dzień Skarbowości i Dzień Administratora, więc urzędowo. No ale jakoś zaradzimy temu piąteczkiem. Dzisiaj mamy przegląd prasy już za 3 minuty. Tam Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i poznańskie wydanie Gazety Wyborczej. To już niedługo.

przez żołnierzy z Holandii, Rzeszowa i Jasionki, no i okolice Warszawy. Obecnie mamy dwie takie baterie, a w latach 2027-2029 ma powstać takich, mamy otrzymać jeszcze takich sześć. Wciąż brakuje procedur, również no, jak się okazuje, mimo że to już mija ponad 5 lat od konfliktu za naszą wschodnią granicą, no chociażby te SMS-y powinny przyjść. Raz, że coś takiego w ogóle jak rakieta nad Polską ma miejsce, a dwa, że już alarm jest odwołany i nic nikomu nie grozi. To na pewno żyłoby nam się spokojniej, szczególnie tym na Lubelszczyźnie. Więcej o tym w Rzeczpospolitej na stronie 16. Na jedynce czytamy jeszcze o tym, że choć prezes Narodowego Banku Polskiego deklaruje, że we wrześniu można złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych, większość ekonomistów z panelu Rzeczpospolitej uważa, że nie należy ciąć ceny pieniądza w tym roku. O tym więcej w tekście Mikołaja Fizyńskiego właśnie na jedynce i rozwinięcie tego tekstu na stronie 17. Na jedynce Rzeczpospolitej czytamy jeszcze o SOR-ze ze zdalnym personelem. Jak się okazuje, w Bielsku-Białej kieruje lekarz, który pracuje częściowo zdalnie, jak ustaliła Rzeczpospolita. No, wobec tych wszystkich afer ostatnich mogłoby się wydawać, że to jakieś hakmenty. Podobno nie mogli znaleźć tam żadnego kierownika, no i on przeszedł na pracę hybrydową. Więcej o tym na jedynce Rzeczpospolitej i to rozwinięcie tego tekstu na stronie 3. Przechodzę ja zatem do dziennika Gazety Prawnej. Tam na jedynce Statua Wolności za fabryką się chowa, można by powiedzieć. Przychodzi biznes do rządu. Spółki nowe technologiczne same zabiegają o nowe, o uwagę władz. Niektórzy prezesi wręcz przygryzują. Taki ciężko się czyta, bo trochę jakościowo, że tak powiem, ten tekst się rozmył. Do Waszyngtonu z propozycją współpracy. Rozumiem, że przychodzą. Tam analiza Artura Klimka, a na stronie 3 przeczytamy o europejskiej jeździe na oparach. To więcej możecie sprawdzić w dzienniku, gazecie Prawnej. Ja przechodzę w takim razie do prasy lokalnej, bo to piątek i tam się dzieje w Poznaniu. Głos Wielkopolski. Na jedynce czytamy: za komuny wcale nie było lepiej, a jednak tęsknimy. Zaczęło się od pasji, a skończyło prawdopodobnie największym w Polsce muzeum PRL. Dziś to Mekka dla tych, którym łezka wokół kręci się na wspomnienie i prawdziwe odkrycie dla dzieci. No, dla dzieci to na pewno odkrycie, no bo znają to tylko z opowieści. Tam Głos Wielkopolski zachęca właśnie zdjęciem sympatycznego pana, który z lady bodajże kioskowej uśmiecha się do nas, a więcej o tym na stronie 12 i stronie 13. Czytamy również o nowej broni przeciwrakowi. Polki nadal zbyt rzadko się badają. Od 1 sierpnia NFZ zmienia profilaktykę raka szyjki macicy. Nowoczesne badania będą bezpłatne, ale Polki wciąż badają się zbyt rzadko. Proszę, Polki, badajmy się, wszystkie kobiety badajmy się jak najbardziej. Alina, będziesz się badać? Dała kciuki, że będzie się badać. Ja w takim razie po przeglądzie dzwonię do mamy, budzić ją, żeby się badała, i do siostry, i do dziewczyny też, i wy też tak zróbcie. Rzucał koktajlami Mołotowa. To już przechodzę do innego tematu. Oczywiście kontrterroryści ruszyli do akcji. No, o 62-latku, który się zabarykadował w domu i zaatakował koktajlami Mołotowa, możecie przeczytać w Głosie Wielkopolski na stronie 6. A ja jeszcze przechodzę do Gazety Wyborczej, tam Poznań, tygodnik Poznań. Poznaniacy są w większości za nocną prohibicją w mieście, jak się okazuje. To takie tradycyjne, jak mówi Przemysław Plewiński.

0: podcasty w serwisie Spotify.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja.

najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą i choć zwyciężyła w premierowej odsłonie, to później trzecia rakieta świata była bezlitosna. Magdalena Fręch odpadła przegrywając 4-0, ale nie, zwyciężyła na początku 6-3, ale później przegrała 3-6 i 0-6. No cóż, to tyle jeśli chodzi o tenis. My przechodzimy jeszcze do piłki siatkowej. Nie zagrali wybitnie, ale mają sukces. Tak piszą sportowe fakty WP.pl. Jeśli chodzi o naszą reprezentację Polski w siatkówce, wygrali 3-1 z Ukrainą, no ale niektórzy kibice i eksperci skrytykowali kadrę i trenera. Niesłusznie. Podobno wszystko przypomina sytuację z piłkarskiego mundialu. No, chodzi o to, że no okej, może nie grali najładniej, najlepiej, no ale podobno zwycięzców się już nie osądza. No warto zrozumieć, że Ukraina to nie jest jakiś outsider, który do ćwierćfinału Ligi Mistrzów awansował przypadkiem. Po drodze ograli chociażby Włochy czy Brazylię, także przypadków tu na pewno nie było i mają światową gwiazdę Ołecha Płotnickiego. Chociażby, bo takich gwiazd można znaleźć chociażby więcej, też Tupcija mają Wasylego oczywiście. To przecież drużyna, która w formie może się nawet bić o medal Mistrzostw Europy. No i co? W takim razie Polska przechodzi do półfinałów. Tam zagra ze Słowenią i to tyle, jeśli chodzi o serwis informacyjny. To na 5 minut do godziny 8:00.

0: upamiętniająca migrację do Wielkopolski i Poznania niemieckich osadników, którzy związani są z tym regionem już ponad 300 lat.
1: Na początku XVIII wieku należące do miasta wsie zostały zniszczone w trakcie wojny, a później wyludnione na skutek zaraz. Władze miasta szukały osadników, którzy zechcieliby się tutaj osiedlić i odnieść z tego zniszczenia wsie, które do tego miasta należały. Jedna z takich odezw trafiła do Bambergu, który znajdował się we Frankonii. Stamtąd do Poznania przybyli ci pierwsi ogrodnicy, których mieszkańcy Poznania zaczęli nazywać Bambrami.
0: Mówiła w hurtowni Radia Afera Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. W tym roku ich święto odbędzie się 2 sierpnia i będzie finałem trwającego Festiwalu Tradycji Poznańskich. Choć program wydarzenia jest bardzo bogaty, towarzystwo zachęca do zgłębiania tematu ich tradycji i kultury również na co dzień, chociażby w prowadzonym przez organizację wolontaryjnie Muzeum Bambrów Poznańskich przy ulicy Mostowej.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Odnowiono kolejną zabytkową kamienicę. Tym razem Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zrewitalizował budynek przy ulicy Wawrzyniaka 41.
3: To budynek, w którym mieszka 16 rodzin. Ta kamienica powstała w 1900 roku. Ona jest historycznym elementem układu urbanistycznego Jeżyc, objęty ochroną konserwatorską. On razem z sąsiednimi budynkami tworzy zwartą pierzeję ulicy Wawrzyniaka.
0: Mówi rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. W kamienicy zajęto się przede wszystkim instalacjami grzewczymi, elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi. Budynek dostosowano także do wymogów przeciwpożarowych, odnowiono również dach, klatki schodowe i elewacje. Jest to już kolejny zrewitalizowany przez miasto budynek. Wcześniejsze prace objęły kamienice przy Jeżyckiej, Świętego Wawrzyńca czy Szamarzewskiego. Przyznano stypendia twórcze miasta Poznania. Łączna kwota 400 tysięcy złotych została rozdzielona między 48 wniosków złożonych przez osoby związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym i tworzące w nim. Stypendyści zostali wyłonieni na drodze analizy 287 zgłoszeń. Fundusz ma wesprzeć finansowo artystów i animatorów kultury, jak też stanowić symboliczny wyraz współpracy miasta z twórcami. Najwięcej nagrodzonych wniosków reprezentuje obszar sztuk wizualnych. Następna w liczebności stypendystów jest muzyka, a najmniej, bo tylko jedną osobę, doceniono w medium filmu. I tą informacją kończę ten serwis informacyjny, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Słońce wstało już o 5:11, a kura budzi już od godziny. Dzień dobry!

Piątek, 31 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir. Wszystkiego najlepszego życzymy. Dzień Skarbowości dzisiaj, który został ustanowiony dnia 31 lipca oczywiście, 1919 roku, upamiętnia uchwalenie ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Oprócz tego jeszcze Dzień Administratora dzisiaj, a oprócz tego oczywiście przysłowie na dziś.

0: jubileuszowej atmosfery, a autorskie interpretacje folku potrafią porwać nawet tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku. Park rodziny Stablewskich, godzina 19. Jedni kochają ją za bezkompromisowe teksty, inni za sceniczną energię, a jeszcze inni za to, że trudno ją porównać z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej. Jedno jest pewne, koncert Mary z Polski trudno pomylić z jakimkolwiek innym. W ramach Lata z Estradą artystka zagra nad Jeziorem Strzesińskim. Mary z Polski od lat konsekwentnie idzie własną drogą, łącząc pop z elektroniką i charakterystycznym poczuciem humoru. Jej koncerty to nie tylko muzyka, ale także pełne energii widowiska, w których liczy się kontakt z publicznością i dobra zabawa. Tym razem zaprezentuję materiał z najnowszego albumu Kocham Polskę, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Fani mogą liczyć również na dobrze znane utwory, które na stałe wpisały się już w repertuar artystki. Scena przy plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim, godzina 20.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dopiero później, gdy zakonne kuchnie otworzyły się na lokalnych cukierników, słodki sekret wyszedł poza klasztorne mury. Niektórzy mówią też, że w modlice czekoladę uważano za tak boską, że spożywano ją z czystymi myślami, by nie była grzechem łakomstwa. Ale czy można nie skusić się, widząc te matowe tabliczki o zapachu cynamonu i pomarańczy? W przeciwieństwie do czekolad produkowanych przemysłowo, ta nie jest emulgowana, nie zawiera mleka ani dodatków tłuszczowych. Stąd też jej bardziej surowy smak kakao, lekko cierpki i intensywny. Ponadto nie błyszczy, nie topi się w palcach, a po przełamaniu wydaje suchy trzask. Przez wiele lat czekolada z Modliki była lokalnym sekretem, znana głównie na Sycylii. Dopiero w XXI wieku zaczęła zdobywać szerszą sławę, stając się symbolem regionalnego dziedzictwa kulinarnego Włoch. W 2018 roku Cioccolato di Modica otrzymało europejskie oznaczenie IGP – Indicazione Geografica Protetta, czyli chronione oznaczenie geograficzne. To ogromne wyróżnienie, które stawia ją w jednym rzędzie z takimi produktami jak parmezan, prosciutto di Parma czy oliwa z Toskanii. Oznacza to zatem, że prawdziwa czekolada z Modliki może być wytwarzana tylko w określony sposób i wyłącznie na terenie gminy Modlika. Każdej jesieni w Modlice odbywa się Choco Modica, festiwal poświęcony czekoladzie. Ulice miasta wypełniają się zapachem kakao, a cukiernice rywalizują w pomysłowości. Od klasycznych tabliczek po lody, likiery, kremy, a nawet makaron z dodatkiem czekolady. Podczas festiwalu można spróbować dziesiątek smaków. Od bardziej tradycyjnych, jak cynamon, wanilia czy chili, po bardziej współczesne, jak bergamotka, sól morska, wino nerodavola czy konopia. Sekret tkwi również w filozofii produkcji. W Modlice czekolada to produkt rzemieślniczy, przygotowywany w małych partiach z dbałością o detale. Każda tabliczka jest trochę inna, jedna nieco bardziej ziarnista od drugiej. Niektórzy porównują ją do wina. Trzeba ją zrozumieć, aby w pełni docenić. Jeśli planujecie podróż na Sycylię, wstąpcie na chwilę do Modliki. Spacerując po barokowych uliczkach miasteczka, przegryzając co jakiś czas czekoladę, przeniesiecie się do dawnych czasów, od Azteków przez Hiszpanów, aż po współczesną Sycylię. Ale jeśli do Modliki Wam nie po drodze, nie martwcie się. Czekoladę dostaniecie na całej wyspie. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8:30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? Co ubierają Włosi na wieczorne passeggiate? I w której więziennej restauracji zjemy posiłki na miarę gwiazdki Michelin? Nazywam się Kinga Szymczak i zabieram Was na szybkie kulturowe espresso, gdzie odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Hey, ty! Wyskakuj z rzeczy.
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
5: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
6: Sobota, godzina 19.
5: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Nie idziemy spać, nic się buja.
8: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Zaglądam, a więc na skrzynkę aferanek@afera.com.pl. Tam Oliwia pisze: ojcy. Tak podobno się mówiło kiedyś na rodziców. I ja to też pamiętam. Tak się mówi.

0: wielu lat. Lokale, które są przekazywane przez ZKZL, należy wyremontować w terminie nie dłuższym niż pół roku. W tym czasie osoby nie płacą czynszu, a po wykonaniu wszystkich prac remontowych podpisywana jest umowa najmu na czas nieokreślony, a stawka czynszu to czynsz komunalny.
1: Tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak. Do oglądania mieszkań można zgłaszać się do 12 sierpnia, zaś oficjalnie wziąć udział w programie do 19 sierpnia.
2: O sporcie na 98,6.
1: A skoro jutro rozpoczyna się sierpień, to przypomnijmy, że zostało już tylko kilka dni do POSIR Open Lato 2026. To organizowana przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji impreza dla fanów sportów rakietowych. Pierwszego dnia, czyli 7 sierpnia, możemy się spodziewać turnieju padla, który jest tegoroczną nowością w programie wydarzenia. Drugi i trzeci dzień przeznaczono na rywalizację tenisistów i tenisistek. Zawody są adresowane do pasjonatów, zatem niezależnie od stopnia zaawansowania, wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział w rozgrywkach do najbliższej środy. Szczegóły na stronie organizatorów. A kolejne szczegóły tego, co się dzieje w Poznaniu i w okolicy w ostatnim aferankowym serwisie, czyli o 9.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: No proszę, to może nawet dofinansowanie na jakiś kurnik by się znalazło. Co myślisz o tym, kurro?

Mamy piątek, 31 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Wszystkiego najlepszego im życzymy oczywiście jak najbardziej. Dzień Skarbowości dzisiaj również obchodzimy oraz Dzień Administratora. A jeśli chodzi o to, co po piosence następnej, no to nasza rozmowa, nie byle jaka, bo z kapitanem rycerskiej kadry polskiej, Bolesław Sitek, będzie moim gościem i porozmawiamy o historycznym sukcesie na Mistrzostwach Świata w Danii, właśnie tej rycerskiej.

0: Tak, to jeśli chodzi o profight, to to jest kategoria indywidualna, którą najprościej można opisać średniowieczne MMA, bo to okay. jest starcie 1-1 dzielone na rundy. Na Mistrzostwach Świata to są 2 rundy po 2 minuty i tu poza uderzeniami mieczem sędziowie liczą kopnięcia, ciosy pięścią, tak zwane ranty, czyli uderzenia tarczą, krawędzią tarczy. Liczą się również obalenia i zawodnicy mają 10 sekund walki w parterze. 10-15 sekund, to znaczy, że też można zaznaczyć te ciosy. No i tu jest już pełna gama uderzeń i technik. A jeśli chodzi o kategorie indywidualne, no to tutaj liczą się tylko i wyłącznie punkty zadane bronią i tak jak się te konkurencje nazywają, na taką broń się bijemy, czyli w broni drzewcowej to będą halabardy, coś na zasadzie włóczni, glewie, czyli te bronie, które były w średniowieczu. Oczywiście one są odpowiednio zaoblone i zatępione, żeby broń sama z siebie nie sprawiała nam krzywdy. Miecz i puklerz. Puklerz to jest na przykład taka mała, okrągła tarcza, tak 2-3 razy większa od dłoni. A jeśli chodzi o rycerski triatlon, to to jest połączenie 3 dyscyplin w jednej, bo są 3 rundy, każda po minucie. I najpierw zawodnicy walczą na miecz i tarczę, potem miecz i puklerz, potem miecz długi. I suma punktów tych 3 rund decyduje o tym, kto zostaje zwycięzcą.
1: Serdecznie Ci dziękuję za to rozjaśnienie. To na pewno więcej już mówi też o samym Waszym sporcie. Ale medale w ogóle przywożą u Was także kobiety. W tym złoto w długim, w mieczu długim. Czy zainteresowanie tym sportem wśród kobiet rośnie z roku na rok?
0: Tak, coraz więcej chętnych dziewczyn się odzywa. Ta przygoda jest również dla dziewczyn. Właśnie Kateryna, która trenuje na co dzień w Krakowie, zdobyła Mistrzostwo Świata w mieczu długim, ale też walki grupowe są dostępne dla pań. Wystawialiśmy drużynę grupową i mogę też powiedzieć, że w 10 na 10 mieliśmy sojusz Polska-Ukraina i ten sojusz zdobył brązowy medal. Także nawet nasze panie w walkach grupowych osiągają sukcesy na Mistrzostwach Świata. Oczywiście panowie są liczniejszą kadrą, tu jest większe zainteresowanie, ale jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Czyli rozumiem, że takie drużyny można też łączyć, że na przykład 6 kobiet powiedzmy z Polski, 4 z Ukrainy.
0: Tak, w przypadku kategorii kobiecych jest łatwiej, jeśli chodzi o łączenie się, bo w tych mniejszych kategoriach typu 5 na 5 też można tworzyć sojusze między dwoma krajami, no ze względu na to, że nie tylko u nas więcej jest chętnych panów, ale panowie do tych starć typu 16 na 16 też mogą zawierać sojusze między dwoma państwami.
1: Rozumiem. To też musi być interesujące jak najbardziej. A powiedz mi proszę, jak trenuje współczesny polski reprezentant rycerz? Czy to głównie siłownia, podnoszenie ciężarów i, nie wiem, ćwiczenie właśnie sztuk walki, o których wspomniałeś, tak jak MMA? Czy spędzacie setki godzin, nie wiem, w pełnym rynsztuku?
0: Warto mieć chociaż jeden trening w tygodniu w zbroi, żeby po pierwsze przyzwyczaić się do tego, że całe nasze ciało jest zakryte zbroją i to ciało zupełnie inaczej się porusza. Jesteśmy obciążeni i gorzej się oddycha, gorzej się widzi, szczególnie w hełmie. Więc jak najbardziej trening siłowy, kondycyjny czy związany ze sztukami walk się przydaje, no ale jeśli chcemy walczyć w zbroi, to nic nie zastąpi treningu w zbroi. Na szczęście coraz częściej w dużych miastach w Polsce mamy ośrodki treningowe, kluby, które oferują najpierw walkę na broń miękką, takie bronie piankowe, żeby w ogóle wprowadzić się w klimat i sprawdzić, czy to jest dla nas. I później jesteśmy w stanie skompletować zbroję albo pożyczyć od kogoś i samemu się przekonać, czy walka w zbroi również jest dla nas.
1: Warunki, o których wspomniałeś, na pewno nie należą do łatwych. Sama zbroja może ważyć kilkadziesiąt kilo. 30? Nie mylę się?
0: Mniej więcej tak. Najlżejsze będą zbroje pojedynkowe, ponieważ nie musimy aż tak dbać o plecy, bo przeciwnik zawsze jest przed nami. Ale jeśli chcemy mieć pełną ochronę i wychodzimy do walk grupowych, gdzie cios może nadejść z każdej strony, waga nam wzrasta, Oczywiście jak ktoś jest wyższy, to jego zbroja też będzie ważyła więcej, no bo po prostu ma więcej blachy na sobie, ale powiedzmy, że tak między te 20 a 35 kilo to jest taki przedział, gdzie każda zbroja się znajduje.
1: No do tego ciosy zadawane z pełną siłą. Jak w praktyce radzicie sobie z upałem czy brakiem tchu właśnie w zamkniętym hełmie? Czy to tylko i wyłącznie chodzi o ćwiczenie i przystosowanie swojego ciała, czy jest na to jakiś haczyk może? Może to wszystko siedzi w głowie?
0: Dużo zależy od głowy, to prawda. Na pewno kwestia przyzwyczajenia jest bardzo istotna. Natomiast warto właśnie robić treningi i my tak też trenujemy, że na przykład po starciu jeszcze zostajemy minutę, dwie w hełmie do uspokojenia oddechu, żeby wyłączyć ten element paniki z tyłu głowy, że mam mało powietrza, że jest mi mega ciężko, właśnie po to, żeby przyzwyczaić się do ograniczonej ilości tlenu i zrozumieć, że to nas nie odetnie, nie zemdlejemy. To jakby cały czas jest wszystko w bezpiecznych granicach i no to też w ten sposób trenujemy.
1: Super, rozumiem. A powiedz proszę, co jest gorsze w zbroi? Upał 30 stopni czy mróz?
0: Upał 30 stopni. Jakby mróz aż tak nie przeszkadza, bo ciepło z nami zostaje, a zimny wiaterek zawsze jest przyjemny. Natomiast upał 30 stopni no bardzo rozwala. W ciągu całego dnia, jeśli mamy turniej, który no w ciągu trwania ma te 30 stopni, to możemy z siebie 3-4 kilo wody wypocić bez żadnego problemu.
1: No to jest sporo, to na pewno. No jeśli chodzi o te warunki ciężkie, z którymi wy się musicie borykać w takim razie, chociażby na Mistrzostwach Świata, proszę powiedz, jak bardzo kontuzjogenny jest to sport?
0: Wbrew pozorom, nie bardziej niż jakikolwiek inny sport. W tym sensie, że po to mamy te zbroje, po to one są wykonane najlepiej jak się da, żeby ograniczać urazy. Najczęstsze urazy związane są z brakiem rozciągania albo nieodpowiednią rozgrzewką typu naciągnięte stawy czy powiedzmy mocniejsze stłuczenia. No ale naciągnięcie stawów wynika z tego, że nagle człowiek, który ma 100 kilo i 20 parę kilo zbroi na sobie, próbuje rozciągnąć innego człowieka, który waży podobnie i te siły na stawy robią się dużo cięższe niż normalnie.
1: Rozumiem.
0: Ale to też nie jest tak, że co starcie jeździ karetka, czy potrzebni są medycy, te zbroje są bezpieczne.
1: Rozumiem. Ewentualnie jakieś siniaki pewnie po potyczkach.
0: Tak, zdarza się, że po mocniejszych ciosach czasami pojawiają się siniaki. Niemniej, no po to mamy zbroję, nie wiem, w piłce nożnej, jak ktoś nam wjedzie ślizgiem w nogę, no oczywiście, to tak naprawdę atakuje gołą nogę, a tutaj atakuje pełen pancerz.
1: Powiedz proszę, jeśli mogę spytać, kiedy zdejmujecie zbroję i wracacie do domu, kim jesteś na co dzień? Kim jest kapitan reprezentacji? Kim są pozostali kadrowicze?
0: O, to jest w sumie przekrój całego społeczeństwa. Ja osobiście pracuję w korporacji jako analityk, ale mamy wśród siebie prawników, mamy lekarzy, żołnierzy, magazynierów, właśnie pracowników kierowców zawodowych, mamy właśnie pracowników biurowych, więc można sobie wybierać dowoli. Tutaj nie ma żadnego schematu.
1: To powiedz proszę w takim razie, jak reagują znajomi z pracy, gdy przychodzicie w poniedziałek z siniakami, a do tego z medalami złotymi?
0: No, bardzo często spotykamy się z zaskoczeniem, że to nie jest udawane, bo dużo osób kojarzy rycerzy z takich walk na festynach i turniejach, które dzieją się po kraju.
1: Na
0: one bardzo często działają według ustalonego scenariusza, tak, że tam opowiadamy historię, jedna strona wiadomo, że wygra, druga, że przegra, ale kiedy bijemy się na sportowo i bijemy się o najwyższe tytuły, no to każdy cios jest na poważnie i każdy chce wygrać. Stąd inna skala i inna moc tych wszystkich ciosów.
1: Rozumiem. W takim na sam koniec pozostało mi spytać, jak się do was dostać, jeśli ktoś jest zainteresowany po wysłuchaniu naszej rozmowy? Gdzie was szukać, jak i gdzie stawiać pierwsze kroki w tym sporcie?
0: Najlepiej wejść na naszą stronę internetową albo na nasze social media. Tam mamy odnośnik do mapki, gdzie mamy zaznaczone kluby po całej Polsce i to, czy one oferują właśnie treningi na miękko, do sportów indywidualnych czy walk grupowych. Znaleźć klub najbliżej siebie, napisać, przyjść na pierwszy trening i zobaczyć, jak to czujemy.
1: Polska kadra rycerska zdobyła 16 medali, w tym 10 złotych w historycznym sukcesie na Mistrzostwach Świata w Danii. Kapitan rycerskiej kadry Polski był moim i waszym gościem, Bolesław Sitek. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: That's the Bug Club. And as we bug our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja.

A jeśli słuchacie nas będąc w górach, to uważajcie na własne kijki trekkingowe. Amerykański turysta upadł w czasie próby wejścia na najwyższy szczyt Montany tak niefortunnie, że przebił się na wylot własnym kijkiem trekkingowym. A nie chcąc płacić za ewakuację, uwaga, drogą lotniczą, zszedł z góry o własnych siłach, pokonując około 16 kilometrów drogi. Ostatecznie po 9 godzinach od upadku kijek trekkingowy został

Jest informacja w sam raz na letni weekend, bo właśnie jutro będzie można się przebadać na działkach. W rodzinnym ogrodzie działkowym imienia Józefa Chociszewskiego zorganizowana zostanie Biała Sobota. W ramach akcji będzie można w godzinach 11-16 wykonać bezpłatne m.in. badania wzroku, słuchu czy gęstości kości. Zresztą zdrowie pojmowane jest przez organizatorów bardzo szeroko. Poza wykonaniem USG brzucha czy odbyciem konsultacji z podologiem, poznaniacy i poznanianki mają szansę nauczyć się pierwszej pomocy, porozmawiać o cyberbezpieczeństwie i dezinformacji, a nawet sięgnąć wiedzy z obszaru ochrony środowiska. Wśród zabaw i konkursów pojawią się również symulatory doświadczeń seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie poznań.pl, a w tym serwisie i w tym aferanku to już wszystko. Kolejne wydanie wiadomości już w poniedziałek.

0: Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na Falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu!

0: stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko moment i oficjalnie znowu weekend. Jeśli jeszcze nie macie planów, to słuchajcie uważnie. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i mam dla was kilka wydarzeń, które mogą was zainteresować.
0: Przynęta kulturalna.
2: Macie w zanadrzu żart, który zawsze rozbawia waszych znajomych? A może po prostu chcecie sprawdzić, jak się rodzi stand-up na żywo, plenerowy? Stand-up na wolności to okazja, by wejść na scenę albo usiąść na widowni i zobaczyć komików w akcji. W formule open mic wystąpią zarówno doświadczeni stand-uperzy, jak i osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki z mikrofonem. To właśnie tutaj testowane są zupełnie nowe materiały, więc publiczność jako pierwsza usłyszy żarty, które być może już niedługo trafią do pełnowymiarowych programów. Organizatorzy zapowiadają dużo śmiechu, swobodną atmosferę i występy bez cenzury. Dlatego wydarzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych. Plac Wolności, kawę pod Minogą, godzina 19. Bałkańskie rytmy, folk i współczesne brzmienie. Takiego połączenia nie spodziewacie się na co dzień. Jeśli macie ochotę na muzyczną podróż bez wyjeżdżania z Poznania, warto zajrzeć na koncert zespołu Jeżyce w ramach Lata z Estradą. Zespół ten to międzynarodowa grupa, która powstała z polsko-węgiersko-greckiej współpracy. Artyści łączą tradycyjne melodie Bałkanów i Europy Wschodniej z nowoczesnymi, miejskimi brzmieniami, tworząc pełną energii mieszankę folku i muzyki świata. Ich koncerty słyną z żywiołowej atmosfery, a autorskie interpretacje folku potrafią porwać nawet tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku. Park Rodziny Stablewskich, godzina 19. Jedni kochają ją za bezkompromisowe teksty, inni za sceniczną energię, a jeszcze inni za to, że trudno ją porównać z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej. Jedno jest pewne, koncert Mary z Polski trudno pomylić z jakimkolwiek innym. W ramach Lata z Estradą artystka zagra nad Jeziorem Strzesińskim. Mary z Polski od lat konsekwentnie idzie własną drogą, łącząc pop z elektroniką i charakterystycznym poczuciem humoru. Jej koncerty to nie tylko muzyka, ale także pełne energii widowiska, w których liczy się kontakt z publicznością i dobra zabawa. Tym razem zaprezentuję materiał z najnowszego albumu Kocham Polskę, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Fani mogą liczyć również na dobrze znane utwory, które na stałe wpisały się już w repertuar artystki. Scena przy plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim, godzina 20.
1: Alter Mixer.

0: wiadomość.
1: Jesteś?
0: FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

to ja wrócę do tej flagi stanowej Hawajów. Ona wygląda tak, że łączy w sobie Union Jacka, którego ma w lewym górnym rogu, i takich 8 pasów, biały, czerwony, niebieski, biały, czerwony, niebieski, i na końcu jest biały, czerwony.

0: No, żegnamy lipiec i tak tematycznie w naszych nowościach teraz będzie.
1: No tak wychodzi, że co miesiąc mniej więcej u nas pojawia się taka nowość, która z danym miesiącem jest związana. To jest koncepcja albumu.

0: jakby taki tramwaj albo autobus się pojawił na chodniku, albo nawet 30 centymetrów nad chodnikiem, to chyba nie byłaby najlepsza sytuacja.
1: No nie, nie byłaby na pewno najlepsza, no to niewskazane.
0: Ani dla pasażerów, ani dla...

0: No i te zmiany będą raczej kosmetyczne, także no, można powiedzieć tylko tyle, że projekt się udał w pierwszej edycji, ale to też nie było przypadkowe, ponieważ projektując już tą interwencję i tą ofertę, która no, do tych kierowców autobusów i motorniczych została skierowana, oni już brali udział przy projektowaniu tego, także oni mówili, czego potrzebują, czego chcą, w tym oczywiście też byliśmy otwarci na głosy i związków zawodowych, i też zarządu MPK, także wszyscy już na etapie projektowania brali w tym udział. Stąd też być może ta interwencja rzeczywiście tak była dobrze przyjęta i też nie wymaga jakichś radykalnych zmian na tym drugim etapie.
1: Może pomówmy teraz jeszcze słówko o obciążeniach w pracy motorniczego bądź kierowcy autobusów. One są spore. Z czym muszą się tacy pracownicy mierzyć w swojej pracy?
0: Tak, z tego co wiemy, to rzeczywiście obciążenia zdrowotne kierowców jako takich, bo też chciałabym nadmienić, że badań w populacji kierowców autobusów miejskich czy motorniczych nie ma zbyt dużo. Najwięcej doniesień literaturowych dotyczy kierowców tirów, samochodów ciężarowych, także można powiedzieć, że jest to też takie, ma to też takie działanie, takie zadanie, to nasze badanie, zbadanie tej sytuacji zdrowotnej z bliska, precyzyjnie określenie tych czynników ryzyka. Także to jest taki dodatkowy cel, który realizujemy, robiąc to badanie. Natomiast rzeczywiście te ryzyka są duże, to znaczy jest to pozycja siedząca, nie zawsze taka ergonomiczna, jest to bardzo nieregularny sposób przyjmowania posiłków, są to często obciążenia stresowe, jest to praca zmianowa, także te wszystkie czynniki powodują, że rzeczywiście ten stan zdrowia w populacji kierowców jest widocznie gorszy niż na przykład w populacji ogólnej.
1: Ja jeszcze może dopytam o ten projekt Jacardi, bo pani profesor już wspomniała, że jest to projekt rangi międzynarodowej. W ilu krajach on jest realizowany i czy tylko koncentruje się na pracownikach komunikacji miejskiej?
0: Tak, jest realizowany w 21 krajach, ponad 80 partnerów z całej Europy realizuje ten projekt. Projekt, sama nazwa Jacardi to jest skrót od Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes, czyli jest to takie wspólne działanie na rzecz prewencji chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. I to jest jakby taki najważniejszy cel tego projektu. Jakby osób pracujących, do kierowców skierowany jest tylko ten projekt, który jest realizowany w Poznaniu. Natomiast pozostałe działania w pozostałych krajach dotyczą na przykład badań przesiewowych, zbierania danych o chorobach właśnie takich jak choroby sercowo-naczyniowe czy cukrzycy. Także tych różnych działań jest wiele. Wszystkie są nakierowane właśnie na tą szeroko pojętą profilaktykę, zapobieganie czy niwelowanie tych negatywnych skutków chorób właśnie tych dwóch grup chorób cywilizacyjnych.
1: Gościem dzisiejszej rozmowy w naszej hurtowni była kierowniczka Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz europejska koordynator pakietu badań w ramach projektu Jacardi, pani doktor habilitowana Ewelina Hawłowska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.

0: Tears from the Sun na antenie Radia Afera. Ja myślę, że dzisiaj słońce nie płacze, tylko my płaczymy z powodu słońca.
1: No teraz tak jest, ale wieczorem ma być inaczej, bo możliwe są burze w nocy, około pierwszej, także dzisiejszego Silent Disco nie mamy. Przypominamy, że zapraszamy was na jutro, bo jutro już nie.

0: Ekipa remontowa się do tego dokopała dokładnie.
1: Okej, okay. I co tam na przykład odnaleziono?
0: A tam na przykład kasetonowy strop znaleziono.
2: Pierwszym, który należy wymienić, było odkrycie ozdób kasetonowego stropu. Jedną z sal, podobnie jak w jednej z sali zamku na Wawelu, zdobił renesansowy kasetonowy strop wypełniony tondami, czyli okrągłymi płaskorzeźbami z wizerunkami kobiet i mężczyzn w strojach renesansowych.
1: No, czyli pewnie tak jak ktoś za 600 lat dokopie się do naszych na przykład zdjęć w telefonie i będzie widział, jak ludzie się w XXI wieku ubierali. No to
0: dopiero
1: tak.
0: Będzie ubiór. To dopiero będzie ubiór.
1: Zwłaszcza,
0: wiesz,
1: że u nas chyba moda się dynamiczniej zmienia w tych czasach niż to było w XV wieku.
0: No prawda, no.
1: Szybciej się to niesie.
0: Ale obawiam się, że się dynamicznie zmienia i trochę jednak ubożeje wskutek tego, ale co zrobić?
1: Ale to trzeba by na tych stropach sobie porównać tak naprawdę.
0: To prawda, to
1: co
0: prawda.
1: Co tam jeszcze mamy?
0: No też mamy fryzy polichromowane.
2: Niektóre sale zdobiły fryzy właściwie dekoracyjne, polichromowane, czarno-białe, z wizerunkami twarzy ludzkich. Zachowały się one w sumie bardzo niewielkim stopniu. Te wszystkie ocalone fragmenty polichromii konserwatorzy obecnie zabezpieczają i przywracają im urodę.
1: Czyli wniosek jest taki, że w XV wieku jeszcze nie mieli kolorowej kliszy, skoro robili to czarno-białe.
0: No tak, to prawda, ale lubili twarze, jak widać.
1: No tak, ciuchy, twarze, czyli no mówię, wracamy
0: lubili siebie,
1: lubili siebie. Znowu wracamy do tego, że ktoś odkopie nasze selfiaki, nie? Za 600 lat. Ale mam nadzieję, że są jeszcze jakieś inne rzeczy.
0: Są jeszcze inne rzeczy. Jest gotycki piec, który dopiero był zdobiony.
2: Piec uległ zniszczeniu, natomiast mieszkańcy tych kafli nie wyrzucili, tylko umieścili w piwnicy jako wzmocnienie fundamentu. Piece zostały zabezpieczone, te kafle są zielono-glazurowane, na ich licach widać fragmenty scen rodzajowych, portrety, herby.
0: Piec użyty do tego, by wzmocnić fundamenty swojej kamienicy, to dopiero prawdziwe mieszczanie, praktycznie do bólu.
1: No ale też zobacz, no zepsuło się, to kitramy to w piwnicy i może się kiedyś przyda,
0: no,
1: nie?
0: Komuś praktycznie mieszanie, praktycznie
1: myślę,
0: mieszanie.
1: Że teraz też tak się robi, że piwnicę mamy zawaloną gratami, które nie wiemy do czego służą i w ogóle kiedy to działało i w jaki sposób. No dobrze, mamy piec, jeszcze?
0: Mamy jeszcze płytę z inskrypcją.
2: Odkryciem ostatnich kilku miesięcy jest również płyta kamienna z łacińską inskrypcją, której treść stanowi sentencję nawołującą do zachowania umiaru. Sentencja zdobiona jest dodatkowo herbami.
1: No to jeszcze powiedzmy jedną rzecz, że Aleksandra Sobocińska była tym głosem, który się wypowiadał. To jest rzeczniczka projektu Muzeum Poznania. No i jeszcze jedna rzecz. Czemu właściwie ktoś grzebie w tej kamienicy i czemu te znaleziska zostały odkopane?
0: Właśnie, trwają tam przygotowania do tego, by powstało tam Muzeum Mieszkańców. Już z zapowiedzi wiemy, że te znaleziska tam posłużą jako eksponaty. Te muzeum, ono dopiero w takie zapowiedzi są, że to około czerwca 2020.

Teraz zajrzymy sobie, drodzy słuchacze, do waszych telefonów i do tego, co zapewne u każdego z was się dzisiaj wydarzyło, bo myślę, że do każdego z nas napisał ten sam nadawca.

0: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
1: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
0: Mam się kąpać w korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98.6.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
10: Hurtownia na 98.6.

0: Moi drodzy, nadeszła ta chwila długo wyczekiwana, czyli punkt, gwóźdź programu piątkowej hurtowni, wręcz creme de la creme tego programu w piątek, bo będzie o remontach.
1: Tak jest, zaglądamy do tego, jak w tym tygodniu

0: Temka teraz dojedzie i ona w ogóle będzie robiła taką objazdówkę, most teatralny, rynek Jerzycki, Kraszewskiego, Stare Zoo, a z kolei do ogrodów tylko dwójka i siódemka. Pomiędzy nimi autobusy i to takie autobusy, które z reguły tam nie jeżdżą, to znaczy 156, 164, 186.
1: Ale słuchaj, to jeszcze osiemnastka zostanie zawieszona tam na czas prac.
0: No właśnie, bo ona będzie połączona z ósemką, chociaż nie wiem, czy tu jeszcze coś jest do łączenia tak naprawdę w sytuacji, w której tu zamknięte, tam zamknięte.
1: No Poznań w pigułce.
0: Tak, sprawdźcie naprawdę rozkład jazdy przed tym, jak wsiądziecie, bo te zmiany od jutra.

0: Na N głosów. Muzyka choralna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
3: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
4: Witamy Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie. Wybiła godzina 18, a to oznacza tylko jedno, że czas na godzinę dla sportu w eterze. Dzisiaj realizuje nas Jakub Jamrud.

0: Powiedział, że ten mecz nie był najgorszym, który Lech zagrał w historii. Najlepszy też nie był, ale na pewno zakończenie nie było happy endem.
1: Nie, nie było happy endem. No tak właśnie na początku, tuż po meczu miałem same takie podejście, że no zagraliśmy, mówiąc krótko, padakę, natomiast teraz sobie przed audycją odświeżaliśmy trochę ten mecz i właśnie paradoksalnie nie był on najgorszy. To był naprawdę wyrównany, dobry mecz i mało tego, jakby ktoś mi przed samym dwumeczem powiedział, że starcie z Aarhus się skończy dogrywką i rzutami karnymi, to powiedziałbym, że to jest realistyczny scenariusz, że mistrz Danii, mistrz Polski, dwie w miarę równe sobie ligi, dwaj mistrzowie, że jakby remis w dwumeczu i dogrywka czy karne są całkiem prawdopodobne. Natomiast wiadomo, pierwszy mecz rozbudził bardzo apetyty w Poznaniu. No i cóż, te apetyty zostały rozbudzone, ale później na drugi dzień po zjedzeniu zbyt dużej ilości jedzenia, no trochę brzuch boli. I tutaj też będzie w Poznaniu bardzo bolało.
0: No brzuch boli nie od pizzy, ale boli od tego, że rozstrzeliliśmy przewagę na wyjeździe, tak naprawdę zdobytą 4-1 na wyjeździe i na własne życzenie przy bułgarskiej powiedzieliśmy sobie, że no co może pójść nie tak, no tego się nie da roztrwonić. No i tak naprawdę udało się to roztrwonić w bardzo szybkim czasie. Między innymi VAR w tym też nie pomógł, bo można było, żeby VAR-em trochę sobie pomóc, ale VAR nam nie lubi pomagać, ale pomógł zawodnikom z Danii.
1: Natomiast tutaj bym nie zwalał tego na VAR.
0: Szukajmy pozytywów, trochę powietrza, mało toksyny. Natomiast Niels Fredriksen, tak naprawdę on sam mówi o przyczynach porażki tego meczu.
2: Kiedy po pierwszym meczu prowadzisz 4-1, to oczywiście nie powinieneś tej przewagi tracić w rewanżu. W pierwszym meczu to my byliśmy bardzo skuteczni, wykorzystywaliśmy nasze szanse w odpowiednich momentach. Dzisiaj to Aarhus było skuteczne. Nie uważam, żeby mieli dziś więcej sytuacji niż my, natomiast wykorzystali to, co mieli.
1: No właśnie, wykorzystali. Przede wszystkim chyba ta skuteczność w wykorzystywaniu okazji tutaj zawiodła, bo tych okazji było dosyć dużo dla Lecha i nie zostały one wykorzystane, a po przeciwnej stronie no dosyć mała ilość sytuacji podbramkowych, ale za to z bardzo, bardzo wysoką skutecznością. Wspomniałem przed chwilą o tym, że Liga Duńska, Liga Polska są dosyć równe poziomem, no i też można było się spodziewać równego meczu. No i właśnie Niels Fredriksen mówi, że Lech Poznań zagrał w końcu z dobrym rywalem.
2: Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z poziomu naszej gry dzisiaj. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką. Mówiłem to już wiele razy i powiem to ponownie. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Nawet gdy w pierwszym meczu graliśmy w przewadze, potrafili nas cisnąć. Dzisiaj robili to jeszcze lepiej.
0: I ja tańczyłem takie małe uscypnięcie ze strony trenera Lecha Poznań do tego, że poziom naszej ligi nie jest najwyższy i ja to czuję. Ja wiem, że patrząc na to, że ten pierwszy mecz ligowy nie był najlepszy, jeśli chodzi o samą ligę, to może kolejne będą lepsze, natomiast no ten był taki średni. Nazwijmy to, było średnio, ale stabilnie, żeby użyć bardziej przyjemnych określeń. Natomiast no tak naprawdę Lech Poznań wraz z zespołem z Danii mierzy się jak równy z równym, bo oba zespoły miały swoje sytuacje, w których bramka powinna paść, a były sytuacje, w których bramka nigdy w życiu nie powinna paść, bo obrońca powinien na przykład się przesunąć, albo bramkarz powinien trochę bardziej się wyciągnąć, albo po prostu rękę trochę inaczej ułożyć. No cóż, jest jak jest. Miejmy nadzieję, że Lech Poznań będzie szedł dalej w tym kierunku, no bo niestety my żegnamy się z marzeniami o Lidze Mistrzów, po raz kolejny. To trochę takie już powoli klasyczne, mam wrażenie, dla
1: nas się robi. Polska piłka się żegna, tak. Bo też trzeba przypomnieć, że od tego roku mamy dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. Górnik również przegrał, chociaż tam w trochę lepszym stylu przegrał i też trochę mocniejszym rywalem od siebie, ale no my tutaj rozmawiamy o poznańskim sporcie, nie ma co na Zabrze patrzeć. No cóż, miał być wyjazd do Azerbejdżanu, a będzie wyjazd do Wysp Owczych. Dwa zupełnie różne krańce Europy. No i trzeba będzie się przygotować na to starcie z drużyną z Wysp Owczych, między innymi taktycznie. No i właśnie o taktyce sobie trochę posłuchajmy, bo Niels Fredriksen powiedział, jaki był w ogóle plan taktyczny na mecz z Aarhus.
2: Myślę, że nasz plan zakładał mądrą grę. Mieliśmy atakować wysoko, kiedy była szansa, ale też mieliśmy się bronić nisko. Powinniśmy byli grać szybciej piłką. Byliśmy też z nią zbyt nerwowi. Tu rzeczywiście mogliśmy coś pozmieniać w założeniach taktycznych.
0: No nic, taktyka mogła być trochę do poprawy, obrona trochę też, bo głównie w tej obronie było widać niedociągnięcia, no ale miejmy nadzieję, że tak naprawdę jest to dobra rozgrzewka przed Ligą Europy, tak to nazwijmy, że eliminacje do Ligi Mistrzów mogą być dobrą rozgrzewką na Ligę Europy. Natomiast
1: o, jak to brzmi brutalnie.
0: Brzmi to tragicznie. Natomiast trochę jadu trzeba trochę dalej ponarzucać. Natomiast no, Niels Fredriksen mówi, że no, są ambitni. Miejmy nadzieję, że to nie będą ambicje tylko na Puchar Polski.
2: Jesteśmy ambitni i jest to zawód, że nie zagramy w Lidze Mistrzów. Wciąż jednak toczy się rywalizacja w Ekstraklasie, ale też w Lidze Europy, która także będzie dla nas krokiem naprzód w porównaniu z zeszłym sezonem. Spodziewam się, że dzisiejszą porażkę przekujemy w sportową złość i w taką ambicję pokazania, że potrafimy wygrywać mecze, które rozgrywamy.
1: No właśnie, wygrywać mecze, które rozgrywamy. Ja bym powiedział, że to nie ambicja była tutaj kluczem do tego, że Lech przegrał, tylko bardziej bym powiedział, że taki brak pewności siebie, co było widać szczególnie przy rzutach karnych, gdzie tutaj Duńczycy strzelali pewnie pod całą poprzeczkę mocno, niemalże strzały nie do obrony, a Poznaniacy tak po ziemi, blisko słupka, te strzały takie trochę lekkie, no i tak raz bramkarz wyciągnął, raz nie wyciągnął, a no właśnie, chyba przy takich meczach, gdzie jest właśnie są mecze wyrównane, to chyba ta pewność siebie mimo wszystko decyduje, czy wynik pójdzie w jedną, czy w drugą stronę.
0: No tak naprawdę o wyniku decydują wszystkie zmienne, kondycja zawodników, przygotowanie taktyczne, przygotowanie techniczne. Natomiast no Niels Fredriksen mówi no, o samym lekceważeniu meczu, no a raczej podejściu do niego prawidłowo.
2: Mówiąc szczerze, nie widziałem tego na boisku. Widziałem zawodników, którzy dużo zainwestowali w ten mecz i naprawdę ciężko pracowali na murawie. Nie mam wrażenia, że zlekceważyliśmy dzisiejszy mecz. Uważam, że zawodnicy mieli świadomość, że będzie to trudne spotkanie.
0: No, wiedzieli, że będzie to trudne spotkanie. No, Niels Fredriksen mówił, że tak napomknął lekko, że poziom naszej ligi też taki, że to był równy rywal. No, miejmy nadzieję, że te słowa się nie zemszczą, no bo nasz rywal wyjazdowy, jeśli chodzi o Ligę Europy, no to Wyspy Owcze. Zespół, który wywalczył 22 tytuły, jeśli chodzi o Wyspy Owcze w historii. No, a w ubiegłym sezonie, no, Wyspiarze dotarli aż do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. No i tam odbędli z meczu z Niemnem Grodno, więc no powiedzmy, możemy się czegoś bać, natomiast na pewno będziemy się bać trochę tego bardziej, bo większa stawka niż najbliższy mecz z Wieczystą Kraków na pewno.
1: Tak, mecz z Wieczystą Kraków, no cóż, no nie ma co porównywać eliminacji czy pucharów, gdzie po jednym, dwóch meczów możesz odpaść z ligą, gdzie nawet jak jeden czy drugi mecz ci nie wyjdzie, to możesz nadrobić punkty. No właśnie też takie podejście, bardzo dużo się pojawiało głosów, czy na pewno Niels Fredriksen jest dobrym trenerem pod europejskie puchary. Ja wiem, że to jest pytanie niewygodne, ale właśnie co ty o tym sądzisz?
0: Powiem tak, legendarny czarodziej przy grach komputerowych zawsze mówi, że skalujemy, no i kiedyś doskalujemy do tych pucharów europejskich. Jeśli nie puchary europejskie, to chociaż możemy trochę tych mistrzostw Polski sobie, tak? Zebrać.
1: No, to też jest bardzo, bardzo dobra nagroda. Chciałem powiedzieć nagroda pocieszenia, ale to by brzmiało bardzo brutalnie. Tak, no w każdym razie mecz z Wieczystą, miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej, że pójdzie dobrze i być może trochę napędzi też Lech Poznań przed meczem z Klaksvikiem. A my też, oprócz piłki, mamy też inne sportowe tematy.
0: Tak, między innymi Zuzel, o który pojawi się nieco później, natomiast mamy dla was konkurs, jeśli chodzi o tą kwestię na bilety na mecz, nie najbliższy, natomiast na następny PSZ Poznań, Wilki Krosno, ten mecz w niedzielę. No i mamy do rozdania tak naprawdę jedną podwójną wejściówkę. Jeśli chodzi o tą kwestię, no to należy wysłać SMS-y na numery 7148, dodać słowo jako prefiks afera, następnie podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. Natomiast jeśli chodzi o pytanie konkursowe, no to dokładnie będzie będzie dotyczyło tego. Obecnie Dimitri Berże oraz Bartosz Smektawa ogłoszeni zawodnikami na przyszły rok PSŻ tu Poznań. No i pytaniem jest, jak sądzicie i jak uważacie, na którym miejscu, znając te dwie karty, Lech Poznań, PSŻ Poznań zakończy przyszły sezon? No i uzasadnienie, dlaczego akurat, znając te dwie karty, Lech Poznań będzie mistrzem.
1: PSŻ.
0: Dokładnie tak.
1: Najlepsze, najciekawsze, być może najbardziej merytoryczne uzasadnienie. Czekamy. A my myślę, że możemy was na chwilę zatrzymać z muzyką i pozostać przy tematach piłkarskich, ale tym razem po zielonej stronie Poznania.

0: zachwytą. No i dlatego dla Warty jest ważne, żeby te punkty zdobyć, żeby wejść w tą pierwszą ligę po awansie.
1: No tak, ale Warta też pokazała się w stylu, który nam niekoniecznie był aż tak znany, bo Warta, która jest cały czas ofensywna i trochę bardziej mniej defensywna, to nie jest coś, do czego nas przyzwyczaiła. Bardzo często Warta grała tak rozważnie i w ataku, tak, i w defensywie. Natomiast w meczu z Polonią Bytom, no odkręcili kompletnie wrotki, no i polecieli do ofensywy. Natomiast jeśli chodzi o samo przebudowę, no to poza przebudową składu trochę, no to jest oczywiście klasyczna przebudowa stadionu przy ulicy Drogi Dębińskiej. No i Warta musi rozpocząć sezon od 4 spotkań wyjazdowych. No i w międzyczasie, no, gospodarzem spotkania rundy wstępnej Pucharu Polski z Resowią, no to spotkanie odbędzie się 5 sierpnia, no i niestety w Środzie Wielkopolskiej, a nie na ogródku.
0: Może i nie jest to aż tak super daleko, ale mimo wszystko to nie jest Poznań. Zresztą to jest też powtórka z poprzedniego roku, bo w poprzednim roku też był taki maraton serii wyjazdowych. No i właśnie, trener warciarzy Maciej Tokarczyk powiedział o tym, że mimo tego, że to jest seria wyjazdów, to on nie robi z tego aż tak dużego problemu.
2: Jest to sytuacja tożsama z poprzednim sezonem, gdzie pierwszy kilka meczów rozegraliśmy na wyjeździe i oczywiście jest to pewne wyzwanie, natomiast nie jest to jakiś duży problem. Już też mamy to doświadczenie, w jaki sposób tym zarządzić i jesteśmy na to gotowi.
1: No poprzednio te wyjazdowe mecze wyszły tak naprawdę bardziej na zdrowe, tak bym to określił. No bo wówczas tak naprawdę były to cięższe mecze wyjazdowe, natomiast w momencie, w którym Warta wróciła i zaczęła grać na swoim terenie, no to stała się jedną z najtrudniejszych do pokonania drużyn, jeśli chodzi o swoje boisko. No i udało się dzięki temu wyawansować do tej pierwszej ligi. No tegoroczną kampanię, tak jak wspomniałeś, no Warta rozpocznie dokładnie w ten sam sposób. No niestety porażka na start może napawać lekkim nepotyzmem, natomiast no Maciek Tokarczyk mówi, że no problemy organizacyjne Lechii, bo tam też są problemy, o czym zaraz wspomnimy, to nie jest jego sprawa.
2: Oczywiste jest to, że w Lechii się bardzo dużo dzieje i dochodzą różne informacje. My natomiast powiedzieliśmy sobie na początku tygodnia, że nie chcemy w tym uczestniczyć, zaprzątać sobie głowy tym, co się dzieje u przeciwnika. Skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i tak naprawdę nieistotne jest dla nas, kto wystąpi w drużynie przeciwnika. Chcemy być gotowi na ten mecz w 100%, skupiamy się w 100% na sobie.
0: Oba zespoły mają swoje zawirowania organizacyjne. Oba zespoły też mają jakby pierwszy sezon pierwszej ligi, no bo Lechia Gdańsk sezon temu grała w Ekstraklasie, skąd spadła. Warta Poznań awansowała z drugiej ligi. No i właśnie ten spadek Lechii Gdańsk jest dosyć ciekawy, no bo ten klub przez długi czas nie mógł się z tym pogodzić, że oni spadli. Tam była sprawa tego, że dostali na start sezonu karę 5 punktów. Tych właśnie 5 punktów zabrakło im do utrzymania. Przez długi czas nie mogli się pogodzić z tą decyzją. Polecą sobie przejrzeć archiwalne komunikaty klubu na stronie internetowej. No i ostatecznie sprawa trafiła nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie, który odrzucił skargę gdańszczan.
1: No w międzyczasie długi w samym Gdańsku narastały, a FIFA nałożyła na nich tak naprawdę zakaz transferowy. No skutkiem finalnie było to, że Lechia w pierwszym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zagrała bardzo kombinowanym składem, bo w pierwszej jedenastce wystąpiło 5 zawodników poniżej 18 roku życia, w tym 15-letni napastnik Martin Szczerbiński. No i wyraźnie uległa 0-3. No i w środę klub poinformował o tym, że uregulował wszystkie zaległości, a w czwartek zakaz transferowy został im już zdjęty. No i to umożliwi im tak naprawdę zarejestrowanie nowych piłkarzy jeszcze przed meczem, tak naprawdę im to pozwoliło. Natomiast pierwszy gwizdek tego meczu między Lechią a Wartą, no o 20:30 dzisiaj. No i ciekawe, jak to się będzie wszystko toczyło.
0: Tak, także mniej więcej jeszcze dwie godziny do spotkania. Zobaczymy, czy Warta faktycznie wyjdzie tak defensywnie jak w poprzednim sezonie, czy też ofensywnie jak w pierwszym spotkaniu tego sezonu. Zresztą o tym również mówi trener Warciarzy Maciej Tokarczyk.
2: No jesteśmy drużyną, która zawsze chce kreować sytuacje, zdobywać bramki, dawać emocje kibicom. Myślę, że w poprzednim sezonie też było wiele takich spotkań, gdzie tworzyliśmy bardzo dużo szans. Tutaj rzeczywiście był taki bardzo zwariowany mecz. Oprócz pięknych sytuacji też występowały błędy w obu stronach i wynik tego jest taki, że padło aż 7 goli. Oczywiście nie zawsze też jest to możliwe i czasami trzeba się dostosować do sytuacji i być takim zespołem mądrym.
1: No trzeba być zespołem mądrym, trzeba wykorzystywać, bo jeśli tutaj też w taką pełną ofensywę wjedziemy, to może się zakończyć w dwie strony i na dwoje babka wróżyła, natomiast my na dwoje babkę nie wyróżymy, no bo Amba i amerykańscy naukowcy właśnie polecą teraz.

0: 750 tysięcy złotych i jako taki benefit na start, między innymi, aby rozbudować się trochę, no i faktycznie powalczyć na tej scenie pierwszoligowej. No jeśli chodzi o drugi koszyk, no to my mamy tutaj między innymi inne zespoły siatkarskie, jak Enea Energetyk Poznań, tutaj panie z drugiej ligi siatkówki, panowie również z drugiej ligi siatkówki otrzymali takie dofinansowanie. No natomiast z takich rzeczy i kwestii to najmniej była zadowolona Bogna Sobiech, czyli dyrektor sportowa Enea Piłki Ręcznej Poznań, no bo w tym roku piłkarki ręczne otrzymały 650 tysięcy złotych, a w ubiegłym sezonie było to 670, no i Bogna Sobiec nie jest tym trochę pocieszona, no bo faktycznie piłka ręczna kobiet dobry wynik zrobiła, no natomiast nie jest tym pocieszona i o tym udzielała też gdzieś informacje publicznie. Natomiast z takim chyba największym zaskoczeniem, kto dostał sporo środków, to chyba jestem zaskoczony tymi paniami Black Rose z Poznania, no bo one całkiem sporo tych środków, no i tutaj oczywiście mówimy o rugby siódemek,
1: 110 tysięcy złotych, więcej niż hokeistki na lodzie kobiet z Kozic, czy hokej na trawie kobiet z AZS-u Politechniki Poznańskiej, ale to myślę, że też nie ma co porównywać zespołów ze sobą, że też nie ma co mówić, że ten został więcej, ten dostał mniej, no bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu wspierać ten poznański sport i wiadomo, że środki będą różne, no bo też różne są dyscypliny, różne są potrzeby, ale takie porównywanie jeden do jednego jest moim zdaniem chyba trochę niesprawiedliwe.
0: Tak, zawsze to będzie niesprawiedliwe, natomiast zawsze w Poznaniu porównujemy ze sobą zespoły z różnych dyscyplin. Trochę mamy to w naturze, no nie porównując oczywiście do Lecha, bo Lech jest największy, jest operatorem stadionu. Natomiast no, operatorem stadionu nie jest Fort Poznań, o którym możemy trochę wspomnieć, bo zespół Fortu Poznań już trochę składu tak naprawdę poogłaszał, patrząc na to, że jest to zespół nowy, który ma ambicje, o których było już wspomniane, że chcą awansować w przyszłości do Plus Ligi, no i mecze będą rozgrywane tak naprawdę, tak jak wspomniałem, na hali na Morasku, natomiast ogłosili już pierwsze nazwiska w swoim głównym składzie i możemy je teraz przytoczyć.
1: Tak, pierwszym ogłoszonym nazwiskiem z tego, co widzę, był Michał Szczechowicz. Jest to siatkarz urodzony z Bąszyniu, gdzie zaczynał swoją karierę. Potem grał w młodzieżowych zespołach Kanguru Nowy Tomyśl, w Chemiku i Łuczniczance w Bydgoszcz. Następnie seniorsko zadebiutował w Tychach, potem grał w Strzelcach Opolskich, znowu w Bydgoszczy, w Jaworznie. No i teraz 28-latek przenosi się do Fortu Poznań, jest to rozgrywający. Kolejnym nazwiskiem jest środkowy Oskar Laskowski, który w zasadzie zaczynał w Poznaniu, bo po tym jak swoje juniorskie lata spędził w Turku i w Jastrzębskim Węglu, to przeniósł się do Energetyka Poznań, gdzie grał przez dwa sezony, potem grał we Wrześni, w Nowej Soli i teraz wraca do Poznania. I to są dwa na razie ogłoszone nazwiska.
0: No ten mierzący 201 cm wzrostu środkowy wraca do Poznania, no i to on jako jeden z tych pierwszych puzli ogłoszonych będzie stawał na świetności Fortu Poznań. No jego warunki fizyczne, doświadczenie, no i obecność na środku siatki mogą napawać strachem na pewno niektórych rywali, natomiast zobaczymy, co przyniesie ten czas, tak jak czas mowa o tym, żeby wspomnieć, że cały czas do końca naszej audycji jest aktywny konkurs. No należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. No jeśli chodzi o pytanie konkursowe, no to jest pytanie. PSŻ Poznań ogłosił dwóch zawodników na przyszły sezon, że pozostaną w ekipie. Jest to Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała. No kapitan zespołu oraz drugi świetny zawodnik, znając te dwie karty w kieszeni PSŻ-u Poznań, wytypuj, na jakim miejscu w przyszłym sezonie, znając te dwie karty, swoje miejsce będzie miał PSŻ Poznań i dlaczego? Czy zrobi to różnicę obecność Bartosza Smektały, Dimitri Berże,

0: czy może te kolejne dodatkowe karty uzupełnią tych dwóch wybitnych żużlowców?
1: Tak, no o tym się przekonamy w najbliższych dniach, natomiast dzisiaj interesuje nas po prostu najlepsze uzasadnienie. Najlepsze, być może najciekawsze, być może najbardziej merytoryczne.
0: Albo najśmieszniejsze, taka opcja też jest.
1: Albo najśmieszniejsze. Czekamy na wasze wiadomości. Konkurs cały czas trwa jeszcze przez 25 minut. I myślę, że to jest dobry moment, żeby na chwilę posłuchać muzyki i za chwilę powrócić z kolejną dawką poznańskiego sportu.

0: Ukrywajmy tego.
1: Tak, mówiąc krótko, poznaliśmy wszystko, tak jak powiedziałeś.
0: Tak, poznaliśmy wszystko i poznaliśmy też kwestię tego, że jeśli chodzi o poznański zespół, no to można byłoby tak naprawdę trochę się uśmiechnąć, bo w teorii wicemistrz no, powinien grać w tej pierwszej kolejce, a to mistrz powinien mieć, powiedzmy, taki odpoczynek, czas na przygotowanie, zbadania rywala. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą kolejkę, która odbędzie się 26 i 27 września, no to ZS Politechnika Poznańska ma wolny los ze względu na to, że w lidze o jedną drużynę mniej, zamiast 14 będzie drużyn 13, więc panie mają o tydzień więcej czasu na przygotowanie. Natomiast takie spotkania, które mogą być ciekawe, no to na pewno AZS, UMCS Lublin, czyli Mistrz Polski, zmieni się z Wichosiem Jelenia Kura. Takie ciekawe spotkanie, bo fanatycy koszykówki mogą na pewno kojarzyć ten zespół z gry naprzeciwko MUKS-u Poznań, bo taki zespół się pojawiał. No i taki zespół między innymi jak Mosir Bochnia też, i ten zespół Mohiru Bośnia będzie się mierzył na wyjeździe z zespołem Zagłębia Sosnowiec, Artego Bydgoszcz z Energą Toruń, Wisła Kraków z pierwszą KS Slęzą Wrocław. No tak jak wspominałem, Poznań jaki wolny los, Widzew Łódź kontra Enea AJP Gorzów Wielkopolski, no i SKK Polonia Warszawa, MKS Pruszków. Tak wygląda ta pierwsza kolejka, jeśli chodzi o Basket Liga Kobiet.
1: Tak, a jeżeli chodzi o drugą kolejkę i pierwszego rywala poznanianek, to została nim ekipa właśnie Wisły Kraków. Więc będziemy mieli poznańsko-krakowskie starcie w drugiej kolejce. W drugiej kolejce to odbędzie się w weekend trzeciego, czyli w poniedziałek.
0: No tak, tak najbardziej może to być, natomiast to mówimy już o październiku tak naprawdę. Jest to bardzo odległy termin, więc może to minimalnie
1: nie,
0: się... To jest sobota, październik to jest sobota.
1: Sobota, tak, to źle spojrzałem, przepraszam.
0: Spasłeś pewnie na wrzecień. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, no to wygląda następująco. Jeśli ktoś chce sobie już zaklepać terminarz i zobaczyć finał, nieważne kto o nim będzie grał, to ten będzie się odbywał odpowiednio 17 kwietnia, 18 kwietnia, 24 kwietnia, 25 kwietnia i może 28 kwietnia, ze względu na to, że będziemy grali w systemie oczywiście finał do trzech zwycięstw, jak to miało miejsce ostatnio. No i miejmy nadzieję, że dla fanów koszykówki będzie można cieszyć się tak naprawdę dobrą koszykówką. Panie też mają trochę więcej na przygotowanie czasu, bo nie zapomnimy o tym, że drugie miejsce, no i ten Eurobasket, te rozgrywki na scenie europejskiej też się będą u pań pojawiały.
1: Także miejmy nadzieję, że będzie to udany sezon, ale to już na przełomie września, października będzie trochę więcej szczegółów. No i cóż, zostajemy przy tematach poznańskich, ale idziemy trochę bardziej światowo, a w zasadzie europejsko, bo Mistrzostwa Europy w hokeju.
0: Tak, dokładnie tak, panowie, Mistrzostwa Europy w hokeju poniżej 21 lat, no i mecze panowie do tej pory rozgrywali we wtorek, w środę oraz dzisiaj. No i jeśli chodzi o tą kwestię, no to panowie, no niestety możemy już dzisiaj to powiedzieć, po tym dzisiejszym meczu trzecim z Irlandią, no raczej niestety na zwycięstwo i na pierwsze miejsce, na awans nie mają.
1: Tak, jak to Polacy lubią mówić, matematyczne szanse w teorii są, ale to jest, to by się musiało wydarzyć tak dużo zmiennych, że Irlandia, czyli zdecydowanie najlepszy zespół tego turnieju dotychczas, który gromi wszystkich rywali oprócz Polski, jedynie Polska, o czym zaraz powiemy, przegrała tylko 1-0, a pozostali rywale zostali przez Irlandczyków zgromieni. Irlandia właśnie musiałaby przegrać z zespołem Ukrainy, a Polska musiałaby pokonać zespół Włochów i to by musiała pokonać ich bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wysoko.
0: No takim wynikiem 30-0 między innymi,
1: tak.
0: Więc...
1: A przypominam, że Włochy są jakby... są w tej czołowej trójce obok Polski i Irlandii.
0: Więc zamykamy się w takim trójkącie, natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy mecz Polaków, który rozgrywali, to pierwszego dnia tych Mistrzostw Europy U21 Dywizji II mierzyli się z zespołem Litwy. Zespół Litwy rozgromili, tak to można powiedzieć, nawet bez żadnego slangu, 11-0.
1: Zresztą jak patrzeć na wyniki tego dnia, to jest 11-1, 10-0, 11-0.
0: Tak, lubimy jedenastkę, widać po nas, tak? Lubimy jedenastu.
1: Tak, nie? Lubimy 10, 11. Tak, dobre cyfry pierwszego dnia. I znowu te same zespoły. Irlandia, Włochy, Polska. To już od pierwszego dnia był jakby wejście smoka.
0: Taki triplet, tak? Taki triplet klasyczny. Natomiast jeśli chodzi o kolejne mecze, no to w drugiego dnia, jeśli chodzi o te same Mistrzostwa Europy, to Polska dużo bardziej takim chwiejnym stylu, no wygrana z Ukrainą 2-1. Natomiast to był taki bardzo mocno chwiejny styl. Było trochę grozy, natomiast finalnie udało się ten mecz wygrać. Natomiast no bezpośredni rywale Polski, czyli Włochy i Irlandia, no też rozgromili swoich rywali. Nie tak pokaźnie jak w poprzedni dzień, bo tutaj strata między innymi u Włochów tej jednej bramki. No i Irlandia rozgromiła Litwę 11-0.
1: 14-0,
0: no dokładnie tak. Natomiast no idąc w kolejny dzień, no to rozgramianie rozgramianiem i jeszcze większym rozgramianiem.
1: Dalej Polska pokonała Chorwację 2-0. Tam też mieliśmy bezpośrednie starcie tego dnia Włochów właśnie z Irlandią, tam Irlandczycy górą 4-1. No i właśnie nadszedł dzień dzisiejszy, jak mawia klasyk. Polska mierzy się z Irlandią. Starcie dwóch drużyn dotychczas niepokonanych. I starcie bardzo wyrównane.
0: Tak, bardzo wyrównane. Bardzo wyrównane. Miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy mecz kluczowy, czyli ten ostatni, może jakimś celem ta, może wygramy jakimś takim 40-bramkowym przewagą, może ta Irlandia przegra, może ja bym tak to widział.
1: No, my byśmy to widzieli, ale nie wiem, czy życie to widzi. Tak mówiąc szczerze. Wracając do dzisiejszego starcia z Irlandią, bardzo wyrównane, tam bramka stracona w 50 minucie.
0: Tak, ten mecz był bardzo wyrównany, to był ząb za ząb. Pewnie dużo emocji, jeśli chodzi o samo boisko, no ale niestety zespół tak naprawdę, no Polski musiał uznać wyższość irlandzkiego rywala. No trochę to serduszko boli, bo było to w zasięgu. Patrząc, że po trzeciej kolejce byliśmy na drugim miejscu, to ta wygrana byłaby tak naprawdę...
1: No to był dosłownie bezpośredni mecz o pierwsze miejsce.
0: Tak naprawdę. No jeszcze Włochy są w grze o drugie, no i teraz walczymy o to drugie z Włochami.
1: Tak. Włochy gdzieś tam napierały, natomiast tak jak mówię, to Irlandia i Polska byli tymi zespołami niepokonanymi dotychczas.
0: No tak, no miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy finałowy dzień tak naprawdę, no i te ostatnie trzy mecze, czyli tak naprawdę mecz na zakończenie, czyli Litwa-Chorwacja o 9:15, później Irlandia-Ukraina o 11:30, 13:45 Włochy-Polska, no i ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród o godzinie 15:30. Trzymamy kciuki za Polaków, no żeby to drugie miejsce mieć, no chyba, że zespół z Ukrainy pokaże Irlandii, gdzie raki zimują. Wygrałem 40-0. Polska wygra ten mecz jutro z Włochami i będziemy wtedy awansować do pierwszej dywizji. Natomiast to jest życzenie życzeniowe. No i więcej pewnie w poniedziałkowej audycji, podsumowując wszystko, co się działo.
1: Tak jest. A my, myślę, was zostawimy na chwilę z muzyką, z boiska do hokeja na trawie. Przeniesiemy się najpierw na korty, potem na tor. I tak, za chwilę to będzie, a na chwilę czas na właśnie chwilę muzyczną.

0: że już jest skład praktycznie gotowy. Dwie pierwsze karty odkryte, Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała, czyli obecny kapitan zespołu, pozostają wspólnie na przyszły sezon. No i możemy być ze względu tego radośni, ze względu na to, że są to dwa bardzo mocne ogniwa. Bartosz Smektała odbił się w porównaniu do ubiegłego sezonu. Dimitri Berże regularnie dokłada te dodatkowe punkty. Na ten najbliższy mecz będzie kluczowy, no bo utrzymujemy pozycję nie już wicelidera, bo to trochę nam utrudniło, no tam pewne sytuacje, niektóre kontuzje, natomiast nie ma co narzekać. Trzecie miejsce na ten moment nikt nie zakładał. Impro Rybnik jest naszym bezpośrednim sąsiadem w tabeli, więc warto by było uciec. Będzie to walka o dodatkowe punkty w tabeli i punkt bonusowy, ale oczywiście mamy dalej dla was konkurs, który już dobiega końca. Oczywiście do zwycięstwa odezwiemy się po audycji, ale macie jeszcze chwilę. No i jeśli chodzi o tą kwestię do wygrania, jedna podwójna wejściówka na mecz PSG tu Poznań z Wilkami Krosno, ten w niedzielę, 8 sierpnia o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie. Co na Golęcinie, co należy zrobić? Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. No i jeśli chodzi o pytanie konkursowe, to jest pytanie dotyczące tego, znając te dwie karty, Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała, w jakim, na jakim miejscu widzicie PSG Poznań w przyszłym sezonie w tabeli ligowej? No i uzasadnienie dlaczego? Czy to będzie Bartosz Smektała, który będzie wybitny, czy może będzie to kwestia któregoś nowego na rybku, którego jeszcze nie znamy? Czy może ten duet zostanie liderami PSG Poznań? Czy może jednak PSG Poznań spadnie w jakiś komediowy sposób, to uzasadnicie?
1: Tak, czekamy na najlepsze, najciekawsze, najbardziej merytoryczne odpowiedzi. No i cóż, jak to lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się go nie rozciągnie. Już zbliżamy się do końca audycji Sporting Club Afera. To była godzina dla poznańskiego sportu w eterze. Realizował nas Jakub Jamrus, a mówili do was...
0: Dzień dobry, Jakub Kokotkiewicz.
1: Tak, w zasadzie do usłyszenia powinniśmy powiedzieć. Mówi tutaj Aleksander Szwarc. Właśnie, do usłyszenia w poniedziałkowym Sportingu.

Interpol Iron City to ich nowy singiel, który prezentuje, zapowiada tak naprawdę wydanie najnowsze, długo grające od nich. No ja nie mogę się doczekać. Myślę, że no chciałbym powiedzieć dokładnie, kiedy ono będzie, bo możliwe, że już jest zapowiedziane, ale niestety nie dysponuję na ten moment taką informacją, co nie zmienia faktu, że na pewno będzie to dobra płyta. No bo kurczę, te single, które ją zapowiadają, no to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie Interpol, przepraszam bardzo, robił od tak naprawdę dłuższego czasu. No tak, a jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, które nas czekają w Aferytmie, no to ja myślę, że nie zdziwi was to, że mamy dla was konkurs. To się zazwyczaj zdarza i muszę przyznać, że w tym tygodniu właściwie dzisiaj ten konkurs jest naprawdę interesujący, ponieważ dotyczy on grupy H2O, grupy, która jest, wydaje mi się, że dosyć znanym zespołem, założonym zresztą w latach 90., także swój staż już mają. Toby Morse, wokalista, frontman, dosyć znana osoba w świecie muzycznym. Jest to, sami siebie określają jako druga fala hardkoru. Czy to będzie hardkorowe? Myślę, że się przekonamy. Ja sam nie jestem zaznajomiony za bardzo z ich twórczością, więc także jestem ciekaw, jak to do końca będzie brzmiało. Natomiast może powiedzmy sobie dokładnie jeszcze o tym konkursie, czego on tak naprawdę dotyczy. No to będzie konkurs na wejściówkę, pojedynczą niestety tym razem, na koncert właśnie zespołu H2O. Poza nimi zagra także CF98 oraz Meatballs. Samo wydarzenie odbędzie się 4 sierpnia, czyli już we wtorek najbliższy, w dwóch progach. W poznańskim klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o zasady, no to trzeba wysłać SMS-a na numer 7148. Na początku piszemy afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe dzisiaj brzmi: jaki jest wasz ulubiony zespół z lat 90. i dlaczego? I myślę, że bonusowe punkty będą, jeżeli to będzie taki troszkę mniej znany zespół, no bo kurczę, no dużo bardziej oczywista może być wypowiedź na temat, nie wiem, Nirwany, czy jakiegoś innego, nie wiem, System of a Down, czy innych zespołów, które są takie no na absolutnym topie, a co innego, jeżeli ktoś jest właśnie na przykład największym fanem zespołu H2O, oczywiście nie umniejszając im, po prostu jest to nieco mniej znana formacja. Także te zespoły z lat 90. z uzasadnieniem oczywiście, jaki jest wasz ulubiony, no i koszt wysłania SMS-a złoty 23. Jeżeli chodzi o to, kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty, no to tradycyjnie drogą SMS-ową odezwiemy się do zwycięzców już po audycji. Ja w ogóle się nie przedstawiłem, powiedziałem, odezwiemy się. No dzisiaj nie ma ze mną Kuby. Dzisiaj jestem tylko na realizacji i właśnie jako osoba mówiąca do mikrofonu, tylko Nikodem Prokopowicz. Kuba został jeszcze na Poland Rocku. Niech się bawi, tylko pozazdrościć, prawda? No to posłuchajmy, jak brzmi to H2O. Jak brzmi muzyka, którą możecie usłyszeć na żywo już w ten wtorek.

króciutkie to było, trzeba przyznać. H2O, One Life, One Chance. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów. Możecie go posłuchać na żywo już we wtorek w dwóch progach. Przypomnę jeszcze zasady konkursu. Wysyłamy SMS-y na 7148. Właśnie zasady, może najpierw czego dotyczy konkurs. Jeszcze raz, koncert H2O razem z dwoma supportami. Wtorek, 4 sierpnia, dwa progi. Jeżeli chodzi o zasady, jak zdobyć taką wejściówkę, no to wysyłamy SMS-a na 7148, piszemy afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Jaki jest wasz ulubiony zespół z lat 90? Właściwie nie sprecyzowałem, że to musi być zespół rockowy, nie musi być absolutnie. Chociaż no absolutnie H2O należy do zespołów rockowych, wręcz myślę, że powiedziałbym, że takich punkowych, trochę pop-punkowych, mi się to z Green Day'em kojarzyło. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, chociaż Green Day to zespół, no, który jednak trzeba docenić ze względu na jakiś tam wpływ kulturowy, ale wierzę, że wielu słuchaczy lubi tego typu muzykę, lubi właśnie na przykład zespół H2O, także zapraszam do brania udziału w konkursie. No i co? I myślę, że teraz znowuż nikogo nie zdziwi, że pora na kolejny stały punkt programu.

A jeżeli chodzi o płytę tygodnia, no to mamy naprawdę ciekawą propozycję. Jest to drugi album zespołu Sunbird. Jest to polski zespół, nosi ten album tytuł Świetnie i jak sami o nim piszą, jest pełen świeżości, odwagi i nowej energii. Dlaczego tak? No bo ten album poprzedzały lata zmian. Oni tak naprawdę między 2020 a 2023 rokiem przygotowali te dwie płyty. No a 95% z materiału z tych nagrywek do płyt trafiło do kosza, tak sami mówią. Nie wiedzą, czy to dobrze, ale cieszą się, że w końcu odnaleźli swoje własne brzmienie, swój kierunek w sztuce, jaką jest także muzyka, i że po prostu tworzą teraz coś bardziej dopasowanego do siebie, coś mocno też takiego osobistego. I to też, jak sami piszą, też nie jest płyta właśnie o tym, jak jest świetnie, znaczy mimo, że tytuł może mylić, ale także właśnie o tej drodze i o tym, jak ciężkie może być czasami, czy to wkraczanie w dorosłość, czy jakieś takie różnego rodzaju inne okresy zmian, które dotyczą każdego z nas. No co mogę więcej mówić? Powiedziałem trochę o tym właśnie, o czym jest ta płyta, jaka ona jest. No to teraz może przekonajmy się, jak brzmi Sunbird i utwór Mija Miłość, który zamyka ich drugi album.

Sensacja oraz Theoid. To moja propozycja na dziś, jeżeli chodzi o muzykę dosyć mocno elektroniczną. Tak jak mówiłem, jest to kolaboracja Australii i Polski. No coś, co się nie zdarza zbyt często. Także tym bardziej jest to naprawdę ciekawe wydanie dla mnie. No estetyka dosyć mocno właśnie jeżeli chodzi o inspirację, no dosyć mocno słychać to Crystal Castles, ale ja nie narzekam, jest to duet, który bardzo, bardzo lubię i uważam, że wcale ich sława nie przegania, chociaż biorąc pod uwagę różnego rodzaju tam prywatne zawirowania i nawet nie tyle prywatne, bo to tam, dobra, nieważne. W każdym razie, kto wie o historii Crystal Castles, ten wie. Nie moją rolą jest tutaj wyjaśnianie całego lore, bo nie mamy na to czasu, a jednak jeszcze sporo nowej, ciekawej muzyki. No to zrobimy sobie przerwę od tej elektroniki i zanurzymy się w świat współczesnego postpunku, ponieważ zespół Mold, który pochodzi z Bristolu, z oczywiście United Kingdom, wydał swój pierwszy debiutancki album i mimo, że nie obszedł się on z jakimś bardzo dużym echem, to moim zdaniem jest to naprawdę jedno z ciekawszych wydań właśnie postpunkowych, czy artpunkowych, czy indie rockowych. No tutaj też mamy kilka tych na pewno gatunków i różnych inspiracji. Natomiast jest to jedno z takich, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, najciekawszych wydań tegorocznych, a na pewno jeżeli chodzi o poprzedni, nie, jeszcze nie poprzedni, jutro będzie poprzedni miesiąc, w każdym razie chodzi mi oczywiście o miesiąc lipiec. Utwór nosi tytuł Hatching.

Pada w ucho, prawda? Mould i ich utwór Hatching to z ich najnowszego albumu, najnowszego właściwie, jakby nie było, pierwszego. No dobra, no to pora wrócić w takim razie do elektroniki, ponieważ dzisiaj, dokładnie dzisiaj, jeżeli się nie mylę, miało miejsce dosyć ważne wydarzenie, bo został wydany nowy album Arki. Kim jest Arka, możecie się zastanawiać. No jest to bardzo, myślę, że znana jak na, powiedzmy, klimatu w jakichś obracach, obraca artystka pochodząca z Wenezueli, swoją drogą, jest to też jest całkiem ciekawa sprawa. Przede wszystkim producentka muzyczna, no ale także piosenkarka, DJ-ka i modelka, jak można o niej przeczytać. Jest to też dosyć mocno queerowa osoba, to znaczy tak mocno, jeżeli chodzi o tematy queerowe, się porusza w swoich, czy to tekstach, czy ogólnie, nie wiem, w social mediach i tak dalej, swoim imidżem również, ale nie ma to teraz dla nas większego znaczenia, ma większe znaczenie w tym, w tej pigułce, jaką chcę wam przedstawić o niej, osobom, które nie znają jej twórczości, no to jest osoba, która tak naprawdę współpracowała z Björk, z Kanye Westem, z Lady Gagą, z FK Twix, jeżeli się nie mylę, z Rosalią, Sophie także, nawet Arianą Grande, no mnóstwo jest tych znanych nazwisk, które ona wspierała swoją twórczością, czy to jako producent, czy właśnie w kolaboracji, czy robiąc jakieś remiksy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najbardziej doceniana jest przez właśnie no, krytyków, czy także swoich najwierniejszych słuchaczy za karierę solową, ponieważ na takim poletku muzyki elektronicznej, ale muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, tak naprawdę niewiele jest współcześnie artystów, którzy byliby tak oryginalni i tak kochani przez zarówno krytyków, jak i słuchaczy. Nie obiecuję, że będzie to łatwe doświadczenie muzyczne przed nami, ale na pewno ciekawe, zresztą trwa tylko 3 minuty, także myślę, że wytrzymamy, a może niektórych to zafascynuje. Arka, jej nowy utwór pod tytułem Grip.

Arka i jej Grip z najnowszego albumu, który nosi tytuł XXXXX. Tak, 5 razy X. To kurczę, było to bardzo ciekawe, muszę przyznać, i mam nadzieję, że wy także macie takie podejście, nawet jeżeli wam się to nie do końca podobało, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jest to muzyka średnio przystępna. Natomiast tak, elektronika także eksperymentalna na piątkowym aferytmie, bo czemu nie? Natomiast mam teraz coś nieco bardziej właśnie takiego przystępnego, nie wiem, przyjemnego wręcz, bo wracamy do klimatów artpunkowych, postpunkowych, indie-rockowych i tym razem do grupy Proto Martyr, grupy, która wydaje mi się, że jest już dosyć mocno jakby rozpoznawalna w świadomości ludzi, którzy interesują się właśnie tego typu muzyką gitarową. Grupa założona w 2008 roku, także pewnego rodzaju staż już także mają. 4 osoby, wokale, gitara, perkusja, bas. Czego chcieć więcej? No w końcu jest to muzyka indie, muzyka postpunkowa. Tyle wystarczy. No i wydali nowy album. Nie, przepraszam, jeszcze nie wydali. Wydali nowy singiel, ale nowy album już jak najbardziej jest zapowiadany na wrzesień, ale jeżeli chodzi o nowy singiel, no to jest dla mnie on jednym też znowu z przyjemniejszych, bardziej wpadających ucho gitarowych brzmień ostatnich miesięcy. Nosi on tytuł Sounds We Cannot Hear. Przypominam, grupa Proto Martyr. Posłuchajmy, jak brzmi ich singiel.

Sounds We Cannot Hear to od zespołu Protomatter. Zespołu, tak jak mówiłem już z pewnym stażem, zespołu postpunkowego przede wszystkim, no tutaj słyszeliśmy bardzo dużo różnych zaczerpnięć, także wydaje mi się, że wręcz z jakiegoś rocka eksperymentalnego, bardzo to było ekspresyjne, bardzo takie out of the box momentami. Myślę, że tak można to najlepiej określić. No tak, no a my powoli sobie wracamy do elektroniki. Myślę, że zdążymy jeszcze dzisiaj na spokojnie dwie propozycje, zwłaszcza, że teraz już zostały takie raczej krótkie w większości. Człowiek, który... Ja nie wiem, czy on się tak nazywa, czy nosi pseudonim. W każdym razie Dylan Tom. Jest to kolejna postać, którą odkryłem tak naprawdę przez media społecznościowe, bo tam on się promuje. I od początku zaciekawił mnie bardzo swoją muzyką, ponieważ było to połączenie właśnie jakiegoś takiego indie, nawet wręcz slacker rocka, razem z Indytroniką, z glitch popem wręcz. No i pojawił się nowy singiel. Jest to singiel, wydaje mi się, że bardziej elektroniczny, właśnie mocno glitch popowy moim zdaniem. Dużo jest tutaj tego dźwięku, jest... No, można powiedzieć, że taka elektroniczna ściana dźwięku w pewnym momencie. Zresztą sami się przekonacie zaraz. No i chciałem też powiedzieć, że jest to moim zdaniem jeden z jego najlepszych singli. No i czekam w takim razie, myślę, że nie tylko ja, na wydanie już takie długo grające, na jakąś płytę albo chociaż epkę. Posłuchajmy. Dylan Tom i jego singiel o tytule S.A.S.

Małe zaskoczenie, to już pierwsze nuty piosenki, którą zakończymy tą audycję. Dylan Tom i Sass, najnowszy singiel tego wykonawcy. No nawet tak rejwowo się na końcu zrobiło. Mam dla was jeszcze jedną propozycję, tak jak powiedziałem, ale niestety goni nas czas, także oczywiście jak zawsze. Będzie to nowy singiel wykonawcy Oxys. To jest artystka, którą już wielokrotnie prezentowałem tutaj na antenie i myślę, że też jedna z takich znowu ciekawszych indie-tronicznych, trochę gitarowych, ale właśnie jej elektronicznych artystek, które współcześnie tworzą. Oxys, także polecam obserwować ją w mediach społecznościowych. Dużo tam się pojawia ciekawych rzeczy. Mówił do was Nikodem Prokopowicz. Dziękuję bardzo za słuchanie. Do zwycięzców konkursu odezwę się drogą SMS-ową już za chwilę. No i co mogę więcej powiedzieć? Do usłyszenia i miłego wieczoru i całego tygodnia. Tilapia. Oxys. Tym kończymy.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
4: No, witam serdecznie. 31 dzień lipca, piątek i ostatnie lipcowe wydanie Aferzastej. Co za tym idzie, idzie ostatnie w sezonie jagodziankowym.
5: To prawda.
4: Wszystkich pracowników gastronomii pozdrawiamy i życzymy więcej wolnego i mniej przebierania jagód.
5: Ostatnie jagodziankowe, ostatnie lipcowe, a moje pierwsze.
4: No, co za piękna historia pisze się na naszych oczach. Nie przedłużając już jakoś szczególnie, 1752 notowanie, realizacją zajmuje się Jan.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boga.

0: numer 21 Michał Kisielewski z utworem Już nie będzie takiego lata i jest to nowość, pierwszy tydzień na liście.
1: A teraz oddamy głos człowiekowi, który wie więcej o muzyce niż ja. Zwykle jak jest jakaś nowość, to coś tam próbuje o tym powiedzieć i kończy się to różnie, bo jak już ustaliliśmy przy WW, jestem lekkim ignorantem, więc następną piosenkę, czyli propozycję Dziwna wiosna i utwór Strzęp przedstawi nam Karolina.
0: No, jakaś reprezentacja redakcji muzycznej musi być tutaj chyba. A następny utwór, czyli propozycja, to będzie Strzęp od Dziwnej wiosny. Jest to już kolejny, bo czwarty singiel zapowiadający zbliżający się mini album Plot Twist tegoż to zespołu. Album będzie liczył sobie 6 piosenek, także no, będzie czego posłuchać, a premiera tego singla zbliża się z trwającym aktualnie Poland Rockiem.
1: No i jeśli ten utwór się spodoba, to zachęcamy do głosowania.

Utwór Strzęp od Dziwnej Wiosny jest aktualnie naszą propozycją. Jeżeli wam się spodobał, możecie na niego głosować na stronie internetowej.

0: może pogodzić się z tym, że siostra związała się z Pawłem. Zapowiada, że nie ma zamiaru pojawić się u ojca na uroczystej kolacji. Zuza nie chce o tym słyszeć. Jej zdaniem mąż niepotrzebnie tragizuje. Zamiast cieszyć się szczęściem Marty, zapewnia, że od niej szwagierka nigdy nie dowie się, czyje serce nosi Paweł. Po południu Konarska i Woliński zjawiają się na proszonej kolacji. Po chwili przychodzą Nicole i Mikołaj. Młodzi hoferowie spóźniają się nieco. Kamil chłodno wita się z Wolińskim w trakcie kolacji. Siedzi smutny i spięty. Nie bawią go rozmowy przy stole dotyczące Pawła i Marty. Mikołaj jest bardzo poruszony informacją, że Woliński przyszedł przeszczep i że to właśnie Kamil asystował przy operacji. Oboje z Nicole uważają, że to bardzo niezwykła sytuacja. Chirurg ratuje życie pacjenta, a ten zakochuje się w jego siostrze. Kamil pomija to milczeniem. To oczywiście był 1752 odcinek Na Wspólnej. Zrozumiałaś, co się tam działo, Karolina?
1: No, myślę, że niektórzy bohaterowie tegoż to odcinka i też my po tej audycji powinni się zastanowić, czy nie powiedzieć sobie do widzenia.
2: 3, 4.
3: Na Wspólnej.

0: ostatnio sen, że byłam w jakimś muzeum we Wrocławiu.
1: I myślę, że to było to muzeum?
0: Mogło być.
1: Może to była przepowiednia, może to było déjà vu, a może to było, nie wiem, wszystko inne. Co o tym sądzisz?
0: No, myślę, że to znak, żeby się do tego Wrocławia wybrać.
1: Może to jest znak. Bilety w sumie tanie całkiem.
0: Tak, za 30 zł można pojechać.
1: Takie właśnie PKP nam serwuje taniośki. Szymon Norkowski za to teraz, to wy nam zaserwowaliście na miejscu 7 z utworem Nic nie zmieniać się. I on już jest tutaj z nami 3 tygodnie, więc całkiem, całkiem jak na aferzastą. Kolejny siwy.

0: one z glutenu, więc w takich domowych warunkach można to przygotować z mąki, że tą mąkę się jakoś tak włączy z wodą, odsącza, moczy, odsącza i tam się jakoś wypłukuje tą skrobię, przez co zostaje sam gluten i to potem można smażyć. I ja ostatnio to jadłem w jednej z restauracji, w zasadzie to na dowóz wziąłem, no ale nieważne. W każdym razie spróbowałem to i ja autentycznie byłem pewien, że to jest prawdziwe mięso, bo jadłem to w formie grosu i jakie to było świetne, naprawdę.
1: No i zachęcamy was wszystkich do diety wegańskiej czy wegetariańskiej. Ja tutaj Maxa influencuję do niejedzenia mięsa, więc no widzicie, przynosi skutki. Przynosi skutki.
0: Wpływ. No prawda jest taka, że to mięso, nie mięso, często jest bardzo dobre po prostu. No to kwestia gdzieś tam gustu, ale zachęcam spróbować i nie być takim negatywnym. Na przykład jak w piekarni sprzedajemy wegańskie jagodzianki, to ludzie tak na nie patrzą, że a to wegańskie to gorsze. A nieprawda, bo one są trochę z innych składników i też mają swoją niszę i ktoś może je lubić po prostu za ich smak taki, jaki jest, a ktoś już tak negatywnie od razu, bo wegańskie ma w nazwie. Nie myślcie o tym w taki sposób. Nawet jak coś jest wegańskie, to może być dobre. Kwestia wszystko gustu. A no, cała nasza dyskusja to była o maśle, chciałem zauważyć.
1: No właśnie, wracając do tego masła, bo utwór, którego zaraz posłuchamy, to masło od Dildo Bagginsa, a co do tego masła i muzyki, i raperów, no to był kiedyś taki raper, Quebo Nafide, który miał swoją trasę jako Kuba Grabowski i podróżował po tam różnych małych mieścinach i dziwnych festynach. No i był kiedyś na festiwalu ubijania masła i śpiewał taką piosenkę specjalnie stworzoną. To jest festiwal mordo ubijania masła. Bez niego by nie było żadnego ciasta. Coś takiego.
0: Wow, jakie cytaty,
1: no,
0: piękne.
1: Pięknie, co nie?
0: No to była bardzo ciekawa ciekawostka o maśle, a masło to jest kolejny utwór na naszej liście, dokładniej na miejscu szóstym, zero tak naprawdę ani w górę, ani w dół, miejsce to samo co tydzień temu i jest to Dildo Bagginsa.

0: to było tak z widownią, która się śmiała?
1: No właśnie, podobno początkowo odcinki tak. Później w sumie nie jestem pewien, bo takiej informacji nie ma. I chodzi oczywiście o serial, w którym grał Cezary, Jacques i Artur Barciś. I kto, w jakim jeszcze serialu oni grali?
0: Karol, nie mam pojęcia, jestem słaba w filmy i seriale.
1: W Ranchu. I teraz Rancho będzie miało nowy sezon.
0: No tak.
1: Gdyby tu był ktoś inny, to na pewno ze mną by wturował mi tutaj w tym szczęściu. Nie, bo ja się bardzo cieszę, że nowy sezon Rancho powstaje. W sensie cieszę się i się boję, bo się boję, że nie.

0: szczerze mówiąc, nie mam jakiejś dobrej opinii o nowych polskich utworach. Oczywiście poza tym jest Aferzasty, one są świetne, kochajmy je i głosujmy, prawda?
1: A jaki jest następny?
0: The Bullseyes, If Heaven Exists.

0: Muzeum. Piękne to były czasy i właśnie pamiętam, tam był też, nie, kurczę, to był Kohelet,
1: tak,
0: marność
1: nad
0: marnościami i wszystko marność.
1: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas.
0: Ja nie mogę, my jesteśmy świetni.
1: Humaniści.
0: Karolina, matko kochana, i w tym wszystkim powinien nas słuchać Edgar i powiedzieć, dobre dzieci, dobre dzieci, no bo on taki humanista, co historia, tak?
1: Edgara.
0: Pozdrawiamy, on teraz chyba na Woodstocku prowadzi jakąś scenę, tak mi się wydaje.
1: Też tak coś kojarzę.
0: No dobra, a dlaczego my tak o tym gadamy? O tym Hiobie i jakichś innych Koheletach?
1: A no bo na miejscu czwartym hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty.
0: No, Pan Bogaty to raczej Hiob nie był, on to tak raczej do tych biedniejszych zależy jak.

To, czego przed chwilą sobie posłuchaliśmy, to był oczywiście Wicked Game, wersja, to był cover w wykonaniu zespołu Why Do Speak. No wiadomo, oryginał wykonany i napisany przez Chrisa Isaaca. Natomiast tutaj posłuchaliśmy sobie coveru. Ciekaw jestem w sumie, co wy o nim myślicie. Mi się tutaj podoba zdecydowanie to, w jaki inny sposób zostało to zaprezentowane. Tak, powiedzmy, bardziej właśnie zimno, mniej... Ciężko mi to trochę ubrać w słowa, natomiast jest to takie, powiedzmy, mniej, mam wrażenie, mniej jakieś takie emocjonalne, takie właśnie bardziej chłodne. Też właśnie słowa, które wybrzmiewają tutaj, what a wicked game to play, w tej interpretacji nabierają też trochę takiego innego wydźwięku. No nie wiem, to już sami musicie ocenić, jak wam się podoba. Mi osobiście, tak jak często bym powiedział, że covery podobają mi się mniej od oryginalnych piosenek, przepraszam, tak tutaj pozytywnie się zaskoczyłem tym coverem i pamiętam, że jak go odkryłem, to parę razy, znaczy ogólnie leciała ta piosenka na repeacie, że tak powiem, u mnie. No, a teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. To już nie będzie cover. To będzie akurat Neil Young, który myślę, że jeśli słuchaliście poprzednich audycji, to mogliście się spodziewać, że się dzisiaj również pojawi. Jeśli nie słuchaliście, no to jest ten moment, w którym się tego dowiadujecie. Posłuchamy sobie utworu Crime in the City. Ten utwór jest o tyle ciekawy, że występuje on, tutaj widzę tak na szybko, że przynajmniej na trzech płytach. Jedna płyta to jest akurat płyta live, która się nazywa, zdaje się, że Weld, jak spaw po angielsku. Potem on występuje na płycie, jeśli dobrze myślę, to... Sekunda, sprawdzę to, bo nie jestem pewny, a nie chciałbym was okłamać. To jest płyta Freedom. Natomiast on występuje też w trzeciej właśnie, na trzeciej płycie, powiedzmy, że w trzeciej wersji. Ta płyta to jest z kolei Blue Note Cafe. Wydaje mi się, choć przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że to też są utwory live. To zaraz się jeszcze upewnię. Natomiast wybrałem tą wersję dlatego, że jest trochę inna od tych pozostałych i wydaje mi się, że też trochę ciekawsza muzycznie, ale to znowu sami ocenicie, więc posłuchajmy.

Wracam już do Was z informacją o tym, co miałem sprawdzić, mianowicie tak, album Blue Note Cafe, z którego pochodzi utwór, który przed chwilą sobie zagraliśmy, czyli Crime in the City. To jest faktycznie album live. Tutaj, co ciekawe, został on wydany w 2015 roku, dokładnie 13 listopada. Natomiast nagrania, które na nim się znajdują, pochodzą z roku 1987 i 1988. Tutaj generalnie Neil Young występował z zespołem The Blue Notes, stąd wydaje mi się, że wzięła się ta nazwa, oraz też od właśnie tego Blue Note Cafe, czyli takiej kawiarni. Zespół The Blue Notes, który w sumie jest tak naprawdę zespołem Crazy Horse, tam z małymi zmianami i z dodatkowymi osobami jeszcze, więc nie jest to taka duża różnica względem innych nagrań Neila Younga właśnie z zespołem Crazy Horse. Natomiast no, brzmi to inaczej. Tutaj znowu do waszej jakby to znowu sami sobie musicie odpowiedzieć, czy wam się to podoba bardziej, czy mniej od powiedzmy takiego zwykłego Neila Younga z Crazy Horse'em. No na pewno jest coś innego. Tutaj też utwór Crime in the City mi się osobiście bardzo podoba ze względu na to, no właśnie, ze względu na tekst, który w sumie do końca nie wiem, o czym jest. Tam się pojawia wiele różnych wątków, wiele różnych scen. Na początku mamy jakiegoś sędziego, potem tam wydaje mi się, że też w tej wersji chyba jest... Chociaż to sobie głowy uciąć nie dam, że to akurat w tej wersji jest, bo tak jak mówiłem, jest kilka tych wersji i każda ma trochę inny tekst, ale jest tam właśnie jakiś wątek policjanta. No to już możecie też się sami w to zagłębić, jeśli chcecie. No właśnie, do Neila Younga myślę, że za chwilę jeszcze wrócimy, ale żeby tak nie grać go raz za razem, to skojarzyło mi się z Neilem Youngiem, skojarzył mi się zespół Chromatics, który ma bardzo fajny cover właśnie piosenki Neila Younga Out of the Blue, zdaje się, bo to znowu jest... jedna z dwóch piosenek właśnie dość podobnych, które jeśli znowu dobrze pamiętam, to zaczynały i kończyły płytę. W każdym razie znowu jest to cover, który uważam, że w porównaniu do oryginału jest na bardzo podobnym poziomie, może nawet wyższym. Tutaj ciężko mi powiedzieć, no ale na pewno jest to coś, co moim zdaniem warto się z tym zaznajomić, nawet jeśli znamy oryginał i sobie myślimy, że nie, nic nas już nie przekona do tego, że ktoś może to wykonać lepiej. No to mimo wszystko może się okazać, że jednak bardziej nam się spodoba.
albo trochę jak z Wicked Game, że spojrzymy na to i stwierdzimy, że o, to jest jakieś inne spojrzenie, jakieś inne zaprezentowanie tego samego utworu, który niby już znaliśmy, ale przez to, czy dzięki temu, że zostało to zaprezentowane w inny sposób, może z innymi instrumentami, może coś tam z wokalem innego, to nagle patrzymy na tą piosenkę w zupełnie inny sposób, na ten tekst. No, ale tutaj, przepraszam, tak się rozgadałem. Natomiast, no właśnie, żeby nie grać trzy razy pod rząd piosenek Neila Younga, nawet w wersji skowerowanej, to zagramy sobie właśnie Chromatics, tylko że zagramy sobie utwór Cherry. No, więc posłuchajmy.

I to właśnie było Cherry od zespołu Chromatics. Tutaj też właśnie wracając do tego, co powiedziałem przed piosenką, oni skolerowali faktycznie utwór Neila Younga, natomiast to był utwór nie Out of the Blue, tylko Into the Black, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj na płycie Neila Younga oraz Crazy Horse'a oczywiście, pod tytułem Rust Never Sleeps, są właśnie dwa utwory. Pierwszy z nich, który zaczyna całą płytę, My My Hey Hey, w nawiasie Out of the Blue. No i z kolei tak jakby odpowiednik jego, który kończy całą płytę, Hey Hey My My, czyli jakby poprzednio było My My Hey Hey, czyli odwrócone, Into the Black. No i właśnie, żeby było śmiesznie, to Chromatics na albumie Kill for Love widzę, że z kolei zaczyna płytę od utworu Into the Black, czyli odwrotnie niż w przypadku płyty Neila Younga. Też widzę w ogóle teraz, bo w sumie nie pamiętam dokładnie, przy okazji czego ten utwór, właśnie ten cover zespołu Chromatics poznałem. Natomiast poznałem go, że tak powiem, w odosobnieniu. Też patrząc tutaj właśnie teraz na album Kill for Love, widzę, że on ma na przykład tutaj na Spotify'u patrząc, ma prawie 44 tysiące odtworzeń, podczas gdy reszta utworów z tej płyty trochę odstaje, bo to jest na przykład, przepraszam, 43 nie tysiące, tylko miliony odtworzeń, podczas gdy reszta to jest na przykład 8, 7, 3, 2, 1, poniżej 1 miliona. Więc no właśnie, trochę widać, że on odstaje, natomiast w sumie też widzę, że tu jest na przykład... myślałem, że jest inny cover, ale źle spojrzałem. No dobrze, nieważne, w takim razie utnijmy ten wątek. Natomiast tak jak zapowiadałem, wrócimy sobie jeszcze do Neila Younga teraz. To z kolei będzie utwór z płyty On the Beach. To jest płyta, która została wydana w 1974 roku. Dobra, nieważne, bo też tutaj chciałem wejść w jeden wątek, ale coś tutaj się zamieszałem. W każdym razie ta płyta z kolei jest taka, powiedzmy, bardziej spokojna, choć to trochę ciężko powiedzieć o całej płycie, bo zasadniczo każdy utwór jest trochę inny. Tutaj na przykład Vampire Blues mamy, czy Revolution Blues, i one są takie trochę bardziej energiczne. Natomiast chciałbym zagrać tutaj utwór Ambulance Blues. To jest ostatni utwór z tej płyty. No i on tutaj już jest zdecydowanie spokojniejszy. Tutaj też skojarzyło mi się to właśnie z Crime in the City ze względu na tekst, którego w obu utworach jest dość dużo i jest taki, powiedzmy, dość tajemniczy, przynajmniej dla mnie. Tutaj akurat w Ambulance Blues właśnie też się pojawia kilka różnych wątków, które nie wiem, czy można jakoś połączyć.
można znaleźć jakieś bardzo konkretne połączenie między nimi. Tutaj też, ale to może powiem po

Nie sprawdziłem sobie tego, czy w momencie nagrywania płyty on jeszcze był obecnym prezydentem, czy był poprzednim prezydentem. W każdym razie też mi się skojarzyło to właśnie z tym Crime on the City, gdzie też mamy chociażby ten fragment o policjancie, że they paint my car like a target, czyli że pomalowali mój samochód jak cel. Tam też, przepraszam, tam też się pojawia właśnie wers czy fragment o tym, że on przyjmuje jakieś pieniądze od jakiegoś dzieciaka. Można to tak powiedzieć, właśnie nie wiem do końca, nie wiemy, czy to jest łapówka, prawdopodobnie tak. Jakby tutaj też możemy po prostu, myślę, że w miarę jakby dla każdego może ta interpretacja będzie trochę inna. Jakby tutaj też nie żyjąc w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że może nam brakować trochę pewnych punktów odniesienia. No ale jakby to, co łączy właśnie te kawałki, to jest, nie wiem, czy to można powiedzieć, że zaangażowane społecznie są jakoś te utwory, czy ogólnie, że też... No właśnie, jedna rzecz, którą już powiedziałem, to, że pojawia się tam wiele wątków. No a druga rzecz, no to właśnie, jest takie odniesienie do rzeczywistości, może nie zawsze do końca tak jasno zarysowane i powiedziane wprost, tak jak tutaj w tym utworze, to odniesienie do Richarda Nixona też nie jest jakby powiedziane wprost, że to chodzi o niego, no ale można się gdzieś doszukać właśnie wielu takich rzeczy. No ale myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o zapowiedź. Posłuchajmy.

No właśnie, i to był ów Ambulance Blues, który zapowiadałem. Dajmy sobie może chwilę na to, żeby wyjść z tego nastroju. Jednocześnie trochę, przynajmniej dla mnie, tak bym go określił, takiego sennego, ale też w jakiś sposób ciężkiego. No właśnie, tutaj też to, co mówiłem na temat treści tego utworu, że znowu tutaj pojawia się wiele różnych wątków. Ciężko tak naprawdę odnaleźć jakieś powiązanie między nimi. Wydaje się to trochę może taki niekontrolowany strumień świadomości, by można powiedzieć. No, więc jeśli lubicie coś takiego, też jest to, myślę, w jakiś sposób tajemnicze i tak jak na przykład nie wiem, czy kojarzycie takiego mema, powiedzmy, bo to myślę też mema w znaczeniu, że po prostu jakaś myśl, idea, która się pojawia w różnych formach. W każdym razie chodzi o to, że poznajemy jakąś piosenkę, to myślę, że tyczy się zazwyczaj albo tylko i wyłącznie piosenek, które są w języku, który jest dla nas obcy, i powiedzmy, że na początku nie skupiamy się tak bardzo na tekście tej piosenki, może wyłapujemy jakieś pojedyncze słowa, może jakieś pojedyncze zdania, ale nie skupiamy się na nim, a potem i ogólnie wydaje nam się, że ta piosenka jest taka, nie wiem, może jeszcze właśnie w pewien sposób tajemnicza ze względu na to, że nie znamy tego tekstu, a potem sprawdzamy sobie ten tekst w internecie na przykład, czy po prostu już się osłuchaliśmy z tą piosenką i nagle zdajemy sobie sprawę, że ona jest tak naprawdę o niczym albo o czymś bardzo błahym. Natomiast tutaj po zapoznaniu się z tekstem cały czas w sumie nie do końca wiemy, o czym jest ta piosenka. Właśnie tak jak mówiłem, pojawiają się tutaj różne myśli, ale niekoniecznie one są zawsze dopowiedziane do końca. Tutaj na przykład na początku się pojawia jakieś takie wspomnienie, powiedzmy dawnych dni. Tutaj jest "The air was magic when we played". No właśnie, czyli w jakiś sposób tak wspomnienie tego grania i powiedzmy tego, jaki to tworzyło nastrój kiedyś. Potem z kolei przeskakujemy w zupełnie inny wątek, gdzie tak naprawdę ten dopiero lekko dotknęliśmy i już go zostawiamy. Tutaj też pojawia się pod koniec myśl, że w wolnym tłumaczeniu nie ma to jak przyjaciel, który potrafi nam powiedzieć, że sikamy pod wiatr, tak tłumacząc to, powiedzmy, dosłownie, czy no w sumie dosłownie mniej lub bardziej. No właśnie, no i też jest ten ostatni wiersz właśnie właśnie o Richardzie Nixonie. Tu jakby no też uważam, że to są takie dość mocne słowa, że no właśnie, że miał dla każdej osoby, miał "he had a different story for every set of eyes", że dla każdego był kimś innym, tak naprawdę inną osobą. No, więc może właśnie to jest takie
powiedzmy w cudzysłowie magiczne w tym, że w sumie poznajemy tekst i dalej nie wiemy do końca, o co chodzi. Natomiast przejdziemy sobie teraz do kolejnego utworu. Tutaj znowu dalsze rozważania myślę, że zostawiam wam. Jest piątkowy wieczór. Jeśli akurat nie balujecie na mieście, to być może odpoczywacie sobie po pracy. Może to jest właśnie taki moment, w którym sobie możecie trochę puścić wodze fantazji i porozmyślać na różne tego typu tematy. Natomiast właśnie kolejny utwór, ponieważ skojarzyło mi się to właśnie z tym pierwszą zwrotką, a nawet pierwszą połową pierwszej zwrotki, konkretnie właśnie z tym wspomnieniem tego magicznej atmosfery właśnie, kiedy w dawnych czasach, powiedzmy, Neil Young, tutaj można się domyślać, że o niego chodzi, grał właśnie, tutaj jest wspomniana jakaś łódź, Riverboat, The Riverboat. Tutaj przyznam, że nie wiem do końca, czy to jest bardziej jakaś, że tak powiem, potocznie miejscówka, czy do czego się to dokładnie odnosi. W każdym razie to myślę, że nie jest mega istotne na ten moment. Natomiast istotne jest to, że przejdziemy sobie teraz do Toma Pettiego and the Heartbreakers, do albumu The Last DJ, ale tutaj nie zagramy sobie pierwszego utworu, czyli utworu tytułowego, natomiast zagramy sobie drugi utwór, który się nazywa Money Becomes King, czyli właśnie o tym, jak pieniądze gdzieś tam przejęły, czy stały się najważniejsze, czy ogólnie jak przemysł muzyczny gdzieś tam uciekł, powiedzmy, od tych swoich wartości w stronę właśnie zarabiania pieniędzy, robienia show. I myślę, tutaj wszyscy sobie możemy powiedzieć, co nam na przykład na chwilę obecną jeszcze przeszkadza w tym przemyśle muzycznym, ale póki co posłuchajmy piosenki i potem wrócimy sobie do tej myśli.

Tak więc, tak jak mówiłem, był to utwór Money Becomes King. Tutaj właśnie, również jeśli byśmy prześledzili tekst, to również mamy tutaj historię, tutaj już Tom Petty nie skacze tak bardzo po wątkach jak Neil Young w utworze Ambulance Blues. Tutaj jest tak naprawdę tylko jeden wątek. Właśnie tutaj mamy Johna, postać Johna, cat named Johnny. No właśnie, który tutaj zaczynał, w momencie jak zaczynał, to tutaj niekoniecznie będę cytował słowo w słowo, tylko bardziej jak ja to sobie wyobrażam. No właśnie, mamy historię właśnie tego Johniego, który właśnie jak zaczynał grać, czy no tak to chyba można rozumieć, to w jakiś sposób ta jego twórczość wynikała bardziej z jego wewnętrznej potrzeby, z jakiegoś może buntu, z jakiejś potrzeby wyrażenia siebie. Przepraszam. I też może była kierowana właśnie do osób, które też, powiedzmy, pochodzą z podobnej warstwy społecznej. Tutaj kojarzy mi się w sumie ta historia trochę z historią zespołu Guns N' Roses, gdzie oni też zaczynali trochę jako, powiedzmy, nawet bym to określił jako taki gang uliczny. Oczywiście nie aż, w sensie nie byli aż tak bardzo, nie wiem, przestępcami, że tak powiem, no ale też byli ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, że biedni jak zaczynali, a towarz kierowały nimi jakaś potrzeba tworzenia tej muzyki, może też jakaś potrzeba wykrzyczenia tego wszystkiego, co mieli w sobie. I też myślę, że to przyciągało podobne osoby. Też właśnie te początkowe koncerty, póki jeszcze nie zdobyli takiej dużej popularności, no to bardziej się to

0: No i niestety tym akcentem niezbyt pogodnym zakończymy audycję. Mówił dla was Aleksander Znaniecki, a ja zapraszam już za chwilę na Trashing Madness. Tutaj panowie dołożą do pieca, że tak powiem, i jeszcze ten piątek obudzą was trochę na końcówkę tego piątku, o ile jeszcze nie poszliście spać.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
2: said. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
4: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozchopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Autopromocja. Radio Afera rokowo i alternatywnie.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Minęła godzina 23. Zaczynamy audycję Trashing Madness w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam sprzed mikrofonu. Dzisiaj audycję w pojedynkę. Papa na urlopie cierpi strasznie. Jedzenie pyszne, piwo zimne, więc ma naprawdę na co narzekać. A dzisiejszą audycję zaczęliśmy Cannibal Corpse albumem, który jest bardzo ważny w dosyć długiej dyskografii tego zespołu, ponieważ jest to płyta, w której zadebiutował Eric Rutan i w ramach tego jubileuszowego 15. albumu, gdzie premiera miała miejsce w kwietniu w 2021 roku. Eric dograł swoje gitary, też dosyć sporo namieszał w samym komponowaniu muzyki na ten krążek. Album, który w ogóle powstał w czasie pandemii. Muzycy dogrywali swoje albumy na odległość, to też było dla nich totalną nowością. Między innymi bas był nagrywany w domowym studiu na drugim końcu kraju, co w ogóle robiło w tamtym czasie niemałe wrażenie. Kolejną propozycją na dzisiaj zespół Integrity, który jako pionier z początku lat 90. muzyki, która łączyła w sobie muzykę hardcore oraz elementy thrash metalu, wszystko to owiane pewnego rodzaju okultyzmem i motywami nie do końca pozytywnymi, dziś uważany jest bez wątpienia jako jeden z pionierów muzyki tego typu. W utworze, który zaraz posłuchamy, w utworach jako ciekawostkę możemy posłuchać sampli od Charlesa Mansona, co dodatkowo wywołuje odpowiedni ciężar całego materiału. No, bardzo sympatyczna płyta.

Za nami wspaniały Integrity, a my teraz przenosimy się do Londynu z zespołu Vacuous, gdzie zespół prezentuje dosyć mocno, brudno, ale też na swój sposób lekko atmosferyczny, ale za to bardzo na pewno surowy death metal, który ma w sobie lekkie domieszki hardcore'u, czy nawet gdzieniegdzie postpunka. No jest to bez wątpienia jeden z ciekawszych zespołów, tudzież materiałów w ostatnich latach, jeśli chodzi o kwestię świeżości, czegoś delikatnie innego. Zespół sam przyznaje, że na inspirację do tej płyty, czy w momencie komponowania, bardzo mocno interesowali się muzyką gotycką, czy w ogóle postpunkiem, co jest dosyć ciekawym. Ciekawą sprawą pod kątem szukania inspiracji w tego typu muzyce. Inspiracje być może lekko się gdzieś tam przebijają, ale kawał naprawdę solidnego grania. Posłuchamy teraz trzech utworów zespół Vacuous.

Za nami londyńska grupa Vacuous, a my teraz przenosimy się do Nowej Zelandii, gdzie posłuchamy albumu z 2016 roku grupy Ulcerate. No jest to album, który jest totalnym atomowym krążkiem pod praktycznie każdym kątem i wydaje mi się, że fanom tego typu grania nie trzeba ani tej formacji, ani tego krążka w żaden sposób przedstawiać. Jest to krążek, który jest bardzo mocno surowy, bardzo mocno połamany. Nie tak dobrze okiełznany jak ostatnie dwa materiały, ale jednym i drugim absolutnie nic nie brakuje. Posłuchamy teraz dwóch utworów z tamtej płyty zespół Ulcerate.

grupa Alcerita. My teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, chociaż muzycznie jeszcze za bardzo od takiej sporej metalowej pożogi nie będziemy odchodzić na moment. Teraz posłuchamy sobie krążkę z 2019 roku do debiutanckiego demo epki grupy Ossuary. Jest to amerykański zespół, który wykonuje no bardzo mocno brutalny, czasami gdzieniegdzie powolny, przede wszystkim bardzo mocno duszny death metal, który jest bardzo mocno zakorzeniony w takim muziarstwie lat 90. I o ile takie zespoły, które gdzieś starają się na siłę odtwarzać minione już czasy, to wychodzi to często nie do końca dobrze, tak w przypadku tego zespołu i ostatniej ich płyta, czy w przypadku tego debiutu, który zaraz sobie wspólnie posłuchamy, no panom udaje się to naprawdę wybitnie dobrze. Piwnica, smród i naprawdę zgnilizna zespół Ossuary z debiutanckim krążkiem.

Za nami debiut amerykańskiej grupy Ossuary, a my teraz przenosimy się do Szwecji, gdzie w roku 2000 powstał album Uprising, czyli jeden z lepszych krążków tejże grupy, grupy Entomb. Sam album był pewnego rodzaju powrotem do ich surowego i na swój sposób bezczelnego brzmienia oraz sposobu grania po albumie sprzed 2 lat. To faktycznie był niezły oddech do przodu. Lubię wracać do tego krążka, wy na pewno też lubicie i nieraz on wam się kręci w kółeczko w waszym odtwarzaczu. Entomb, posłuchamy 3 utworów.

nami trzy utwory tu, a my teraz przenosimy się do zespołu Carpathian Forest i do ich albumu Fuck You All z 2006 roku, który pozostaje do dziś ich ostatnim pełnym albumem w ich dyskografii. No, album pod tytułem Powrót do surowizny, po troszkę nieco bardziej symfonicznych i dopracowanym albumie z 2003 roku. No, na Fuck You All możemy faktycznie posłuchać nieco bardziej surową odsłonę, bardziej to wszystko takie pierwotne, ale coś, co faktycznie trafia w tym black metalu, wydaje mi się, że najbardziej. Posłuchamy dwóch utworów tejże grupy Carpathian Forest.

Za nami zespół Carpathian Forest, a my teraz przenosimy się do nieco bardziej posępnych i smutniejszych melodii w dzisiejszej audycji. Ja tylko przypomnę, że audycja Trashing Menace jest również na Facebooku. Zapraszam Was po zakończeniu audycji na naszą stronę facebookową, gdzie trafi playlista z dzisiejszego spotkania. Tam też będziecie sobie obadać wszystkie inne pozostałe sytuacje, jakie były grane w ostatnich audycjach sprzed wielu, wielu, wielu tygodni oraz lat. Zespół Hemd, który zaraz wspólnie posłuchamy, zadebiutował swoim pierwszym długogrającym 29 lipca, czyli płyta naprawdę świeżutka. Album ten został wydany nakładem The Darkness Tapes. Płyta ta w ogóle ukazała się 2 lata po całkiem nieźle przyjętej epce tego zespołu, no i po tych 2 latach zespół wrócił z pełnowymiarowym materiałem. Sam album jest bardzo mroczny na swój sposób, hipnotyzujący, sporo w tym wszystkim jakichś chłodnych szwedzkich melodii połączonych, naprawdę wiele nie do końca oczywistych dźwięków. Cała płyta jest naprawdę doskonała. Posłuchamy teraz 2 utworów z tejże płyty.

Za nami szwedzka grupa Hemd, a ja będę się z wami już żegnać. To była audycja Trashik. Będę z Mateusz Pieturniewicz. Odmeldowuję się. Kończymy z zespołem Turbo Nigro. Kilku utworów na lepszy sen. Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.